0: SK Iława.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak

0: ogromna.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

boję mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy widzieć chcę.
1: Radio.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji.

0: czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
3: Dziś w Iławie rano niebo będzie w większości pokryte chmurami, ale słońce też się pokaże. Temperatura osiągnie przyjemne 15 kresek. Po południu chmury ustąpią miejsca słońcu, a termometry wskażą nawet 17 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, bez opadów.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
4: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa wnioski o tymczasowy areszt, a jeden już rozpatrzony. To wobec osób podejrzanych o wywoływanie fałszywych alarmów bombowych, informuje TVN24. Sprawa dotyczy interwencji m.in. w siedzibie Telewizji Republika czy w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby na razie nie potwierdzają tych ustaleń, a szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznacza, że to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
5: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
4: A za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Stanisław Kracik został komisarzem Krakowa. Wyznaczył go premier, a sam deklaruje, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jednocześnie zapowiada, że chce, by Kraków w czasie jego rządów nie wpadł w stagnację.
6: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął.
4: A Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. A przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi będzie bardziej otwarty dla publiczności. Przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie, a wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania.
7: SK Iława News.
8: W Jakubowskim szkoła podstawowa numer 3, za nimi na podium SP numer 1 i SP numer 5 z Iławy. To najlepsze drużyny z 8, jakie brały udział w pierwszym turnieju piłki ręcznej dzieci w ramach Berlinki Mini Handball Liga. Trwa walka KS Konstraktu Lubawa o brąz w końcowej serii spotkań ekstraklasy futsalu. W pierwszym meczu nie udało się wygrać i spotkanie zakończyło się wygraną rekordu Bielsko-Biała 4-1. Kolejny mecz już dziś, w środę o 18 w Lubawie, a w przypadku wygranej Konstraktu dodatkowy mecz w czwartek o 18.
9: Jankes,
10: Kama,
9: Kama
10: i Wiktor.
9: Wiktor.
4: Dzisiaj środa, czyli weekend już, no, widać na horyzoncie.
11: Dzień dobry, środo, dzień dobry, witamy. Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego.
12: No i każdy ma swoje terytorium. Na przykład ja rządzę na kanapie, a Ankes przy ekspresie do kawy.
11: To prawda.
4: No to robimy taki spis powszechny. Gdzie teraz słuchacie Eski? Gdzie jest wasze miejsce rządzenia o poranku?
12: Eskowy Messenger czeka. No i nasz numer telefonu 664-402-302.
11: Aha, zróbmy to.
4: Nie było powiedziane, gdzie ja rządzę, więc może ja pójdę do toalety.
11: No i słusznie.

0: Ale fajnie czas zasuwa, 8 minut po godzinie 6, tutaj SK w środę 20... Ojejku, przypomniało mi się, że do wczoraj miałem ważny dokument wysłać.
1: Brawo, brawo Jankes.
0: Jak powiem 26, to może się nikt nie zorientuje. 26 maja.
1: Musisz jeszcze panią w urzędzie domówić do oficjalnej zmiany daty.
2: I na kopercie musisz jeszcze to nakleić.
0: I tak jeszcze coś tam troszkę. No dobra, 27, jakoś to będzie, proszę państwa, jest dobrze, robimy spis.
1: Spis powszechny, czyli gdzie słuchacie teraz Eski, bo dzisiaj jest Dzień Samorządu Terytorialnego, no i każdy jakieś swoje małe terytorium okupuje z rana, prawda?
3: Cześć, moje królestwo, poranne to auto. Jadę na wymianę drugiej szyby w tym roku w aucie. Więc cudownego dnia wam życzę.
2: Powiem tak inteligentnie, proszę, nie pękaj.
1: Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
4: No ja na przykład calutki dzień jadę do pszczółek. Mam nadzieję, że one nie będą za bardzo terytorialne i nie będą broniły za bardzo swojego terytorium.
0: Okej.
1: Narobił pan smaka na małe co nieco.
0: W sensie coś takiego słodkiego? Miodowego?

0: Sugar Babes, nasza słodka babeczka, czyli Jadzia razem z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Jak tam nastroje?
1: W porządku. Dzisiaj środa.
2: Środa, czyli dzień przeglądania prasy. I bardzo dobrze, 18 po 6.
1: Poranne prasowanie.
3: Kojarzycie, że jakiś czas temu świat się zmienił, bo Marcin Prokop się rozwiódł.
2: Mm-hmm. No właśnie, poinformowałem. Weszli na Instagrama niepotrzebnie, jakby nie wchodzili, to by pewnie nie powiedzieli.
0: Czekaj, mikrofon, ale patrz sam.
1: Wyłączył
0: ci...
1: sobie tutaj.
0: Ty sobie wyłączy, wiesz, że ty możesz wyłączać sobie sam.
2: Ach, tutaj, no tak, okej. Okay.
0: Kolanem.
3: No i sytuacja jest taka, że Marcin Prokop został przyłapany z tajemniczą blondyną.
0: O, cię kręcę. I to już nie,
1: nie,
0: to
1: nie
0: już
1: jest
0: żoną.
1: Żona, no, okay. Bo żona nie jest blondyną. Po obiedzie w centrum Warszawy odjechali razem autem prezentera. Marcin Prokop i tajemnicza blondyna.
0: Ale mam pytanie. Mm-hmm. Skąd wiadomo akurat, ci co pisali ten artykuł wiedzą, że ta blondyna jest tajemnicza albo że nie jest tajemnicza, no?
4: Po tym, że na zdjęciach w gazecie ma zamazaną twarz.
0: A, no tak.
2: No dobrze. To ma sens, no.
0: Przeglądamy. I super niania, to jest jedynka dzisiaj Super Ekspresu. Dziękujemy, gratulacje. No, Krzysiu jest wspaniały. Jest też informacja o Agnieszce Woźniak-Starak. Podobno wzięła sobie wolne i uwaga, smaży się aktualnie na wakacjach.
4: O, a gdzie?
0: Napisali, że w bikini. Tak, napisali. W bikini.
4: A to nie znam.

0: takiej miejscowości.
1: No to rzeczywiście, ja też tam nie byłem,
0: ale ponoć ładnie jest.
2: Zaraz za Mielnem podobno.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
4: Jest też Bikini Dolne, to u SpongeBoba.
5: Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies

0: tutaj SK 25 minut po godzinie 6.
1: Pamiętajcia, że to o was, to co śpiewa Sia razem z Davidem Guettą. Piękni ludzie, piękne people, beautiful people.
2: No, kim ja jestem, żeby się z tobą nie zgodzić?
1: No, za chwilę Marcin Probski powie, co tam w kraju i na świecie.
0: Piękne co?
1: Piękne people. Young

0: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
2: W środowy poranek w Iławie czeka nas przyjemna pogoda. Termometry pokażą około 15 kresek, a słońce będzie dominować nad chmurami. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, co pozwoli nam cieszyć się jeszcze większą dawką promieni słonecznych.
0: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
3: Już prawie 6.30, to jest Kanius, Marcin Procki. Zapraszam, kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, wrócił do Polski. Przebywa na kwarantannie w ośrodku w Gdyni. Jest zdrowy, informuje główny inspektor sanitarny. Przypomnę, wycieczkowiec wypłynął na początku kwietnia z Argentyny w rejs po Atlantyku. Na pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem, którego przenoszą gryzonie. Zmarły 3 osoby. Polska podpisze dziś z Wielką Brytanią przełomowy traktat. Warszawa i Londyn zacieśnią relacje w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W ubiegłym roku Wielka Brytania zawarła podobne porozumienia z Niemcami i Francją, a Polska podpisała taki traktat z Francuzami.
4: Eska Sport News.
3: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros z turniejem w Paryżu. Niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birrell. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moïse Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Francuz został najmłodszym tenisistą od 35 lat, który wygrał mecz w Paryżu. A Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy tegoroczną trasę wyścigu. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni, a później etapy zakończą się na przykład w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
5: No, przez Gorzów nie będą jechać, słyszałeś, Jankes? O, no.
6: Jankes, Kama
7: i Wiktor.
6: W Radiu ESK.
8: Dzień dobry, good morning. Mamy środę, czyli w pół do piątku już.
9: Czyli dzień samorządu terytorialnego. Mm-hmm. I na jakim terytorium słuchacie ESKi?
10: Mm-hmm. Witam serdecznie w ten środowy poranek. Ja was słucham z samochodu, z Niemiec. Online. Pozdrawiam serdecznie.
11: O, guten morgen.
12: Morgen. Bardzo dobrze, hej.
11: Dołączcie do porannego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas teraz słuchacie.
9: Ja.
11: Rufen sie jetzt an.

0: tyle u nas urodziny z Eską. Ta teraz zaśpiewała ładnie.
1: Ładna pani, Dua Lipa, lubię.
0: Nawet się troszkę tak nie kocham troszkę.
2: No to troszkę. Mamy coś wspólnego, wiesz? Teraz. No, chociaż ja może Roxy Węgiel sobie zarezerwuję, a ty z Dua Lipa i lecimy razem na wakacje z nimi.
3: A to jest w ogóle zadzielenie się, przepraszam bardzo.
1: No tak, jeśli można, tak zawsze się lepiej na serduszku robi.
2: Dla ciebie mamy Oskara Cymsa.
3: Super, z tego co wiem, to Ola Kot jest jego fanką, wiesz?
2: Słuchajcie, dzisiaj spis powszechny prowadzimy, sprawdzamy z jakiego miejsca nas słuchacie. Dzień dobry.
4: Siemanko SK, ja was słucham z Gorzowa Wielkopolskiego i pozdrawiam Enkesa bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Widzisz i co? 1-0 dla nas.
3: Słuchajcie, to ja mam teraz informację, która jest zatrważająca, szczególnie o takiej wczesnej, porannej porze. Mm-hmm. Mianowicie zatrzymano 63 tony kawy wjeżdżającej do Polski.
2: A to już ta chyba ta w ramach tej umowy Mercosur leciała do nas z południowej Ameryki.
3: I tylko jest jeden mały problem.
0: Co? Kawa to żaden problem.
3: Pełna żywych robaków.
0: Kawa z robakami? To ja dzisiaj wyjątkowo może herbatkę? Jankes!
5: Kama!
2: Ale pamiętaj.

0: To jakoś czekaj, nadal myślę.
1: Po tej pierwszej, a przed tą drugą. Mowa o wojnach. Kama, jesteś gotowa?
0: Oczywiście. Happy birthday to you. Szyszy. Szymon!
2: Szymon!
0: Próbowałam to zaśpiewać jak Sean Paul, ale nie pykło, no. Ale Szymon, jakby co, to pamiętaj. Szymon! Szymon!
1: Szymon! Dzień dobry!
3: Szymek jest z nami, który dzisiaj obchodzi. To jest piękne. 18 urodziny.
1: Tak jest. Nie zwlekajmy z tymi brawami. Już teraz.
3: Brawo! Szymuś. Jak, powiedz mi, mamy pytania do ciebie. Prosimy, takie szybciutkie. Czy masz dziewczynę?
4: Nie, jeszcze nic nieoficjalnego, ale... Coś tam jest.
3: Okej. Okay. No czy, no dobrze. A ile miałeś lat, jak się po raz pierwszy całowałeś z dziewczyną?
4: 16.
3: O, nie najgorzej.
1: Nie, dobrze, tak akurat bym powiedział. Tak, nie za późno, nie za wcześnie. No.
3: Ja wiecie, że miałem dopiero chyba 18 lat, miałem, jak się całowałem z dziewczyną.
1: I tak? Po raz
0: pierwszy. Jestem w stanie w to uwierzyć.
3: ale ja cię przykleiłem! To trwało to przez rok!
1: No, nie o tym.
0: Szymon, słuchaj, no my oczywiście życzymy ci tego, co najlepsze. Fajny czas przed tobą.
1: Jak Kizo.
0: No.
1: Życzę ci co najlepsze.
4: Na pewno ciężki.
0: Dlaczego ciężki?
3: Ojejku.
4: Do roboty trzeba iść, pieniądze zarabiać.
3: I bardzo dobrze.
0: Ty, ale jak się lubi swoją pracę, znowu spójrz na Jankesa.
1: No właśnie.
0: W ogóle nie zmęczony.
1: To może mała ulga na sam start i dołożymy stówkę do pierwszej wypłaty. Już teraz to robimy, specjalnie dla ciebie. Normalnie życie za to ułożysz.
4: No, życie to na pewno.
0: W zgłoszeniu jest napisane, że stówka przyda się na start dorosłego życia. Może na pierwszy poważny kebab po imprezie.
4: O, tak,
0: albo
4: tak.
0: Wkład własny do paliwa.
3: A co to jest poważny kebab, przepraszam?
4: Słucham?
3: Co to jest poważny kebab?
1: XXL.
4: No, dobry.
0: Taki,
4: dobry.
0: Który
3: poważny.
0: Poważnie czujesz przez 3 dni.
4: Tak,
3: no to tego ci życzymy. Okej.
4: Okay. No, Szymon, dziękuję bardzo.
0: Ściskamy cię bardzo mocno. Oczywiście pamiętaj, że mama nadal ma rację i to się już nigdy nie zmieni do końca twoich dni.
4: No to się już nigdy nie zmieni, niestety.
0: No, ustalmy po prostu pewne fakty.
1: Czy impreza osiemnastkowa już była, czy dopiero będzie?
4: Może będzie, może nie. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie.
3: Może
4: mi się
3: tak, może nie.
1: No pamiętaj,
3: dowiaduj się.
1: Żebyś tylko nie stał się jak bohater tego klipu z internetu już starego. Ale osiemnastka, ale no nie ma takiego bicia. Halo, ale co
5: nie
1: ty?
5: Koniec imprezy. Bicia. Nie ma takiego bicia. Koniec, co ty chyba masz robić? Co?
6: Ale osiemnastka.
5: Co jest osiemnastka? Ty słuchaj, co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc.

0: Wrocławskiej do godziny 7. Tutaj ESK w środę 27 maja.
1: Za chwilę w newsach będziemy mówili o nowych przepisach dla hulajnogistów. Kaski się pojawią obowiązkowe dla wszystkich.
2: No i o tym więcej oczywiście Marcin Procki już za chwilę.
0: A widziałem u nas też mnóstwo kasków na piętrze naszym radiowym. Dla kogo to?
1: No właśnie, dla nich. Young Yankers. Kama i Wiktor. Już wkrótce będą do zgarnięcia u nas na antenie.
3: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach.

0: Ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: Nie z Biedronką.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, Iława Niepodległości 7.
6: W Iławie poranek zapowiada się pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą około 15 kresek. Powietrze będzie czyste, więc oddychać się będzie lekko. Po południu możemy liczyć na błękitne niebo i słońce, a termometry pokażą nawet 17 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
7: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora, a to reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. To było krótkie i konkretne spotkanie, opowiada rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
8: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie w stronę Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
7: A na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. To już prawomocne 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrig T.G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa uchylenia wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. A doszło do tego zabójstwa 4 lata temu. Za córką pary wydano Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem w Kopenhadze. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg oraz rowerów. Najważniejszą zmianą będzie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Aktualnie młodzi przyznają, że zakładają go...
9: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
10: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
11: Ja tylko na skateparku zakładam.
12: Ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
7: Obowiązek noszenia kasku będzie dotyczył także dzieci do 7 roku życia przewożonych w fotelikach, przyczepkach i wózkach rowerowych, a to z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
13: SK Iława News.
14: Dawid Jakubowski. Mieszkańcy Iławy poznają kolejne fakty życia dawniej na wybranych ulicach. Tym razem historia jednej ulicy z regionalistami Darkiem Paczkowskim i Michałem Młotkiem zawita na ulicę Mazurską i Chodkiewicza. Zapraszam, Michał.
15: Pojawiają się nowe informacje, nowe relacje, nowe materiały archiwalne. Sanepid. Odwiedzimy piwnicę tego obiektu. Też strych udamy się pod willę Mazurska 2.
14: To już w niedzielę, zbiórka o 15 na skwerze Żeromskiego. A z okazji Dnia Dziecka OSP Służ zaprasza w sobotę na plażę na bieg strażacki, rejs łodzią ratowniczą i będą

0: też stoiska innych służb pod hasłem Bezpieczne wakacje od 10.
1: Jan Jankers, Kama i Wiktor.
2: No i witamy ponownie, oczywiście środa w pół do piątku, 3 minutki po godzinie 7.
3: Dzisiaj dzień samorządu terytorialnego, a że każdy rano jakieś terytorium okupuje, no to pytamy was, gdzie jest wasze.
4: No to halo?
5: Słucham was z miejsca, gdzie nadajecie na częstotliwości 104,6.
2: I słusznie, bardzo dobrze, wszędzie jesteśmy.
3: Pierniczki się kłaniają, pozdro dla Torunia.
2: Kasia napisała, że słucha nas pod prysznicem. Też fajnie.
3: O, to mokro się zrobiło. Nad morzem też nas słuchają.
6: I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście.

0: Alex Warren przywitał nas już po godzinie 7, a dokładnie 9 minut po godzinie 7, a mamy maj. A jak maj, to za momencik czerwiec, a czerwiec to miesiąc z literką R, czyli będą śluby.
1: Rzeczywiście, śluby, jeszcze raz śluby. Ktoś zbadał koperty. Mhm. Są to specjaliści, którzy badają koperty, powiedzmy.
0: Ja bym mogła być taką specjalistką od kopert.
1: Ponoć te spuchły. Słuchajcie, czytam, że dalsi znajomi teraz dają około 1000 zł od pary. Czyli już tak troszkę jest, prawda? A dalsi, idźmy dalej. Bliscy, no wypada, by dawali 2000 zł.
0: Od pary?
1: Od pary.
0: Okay.
1: I uwaga, uwaga.
0: A rodzina?
1: Rodzina nawet 5000 zł.
2: Kurczę.
1: 5000 zł od pary na wesele. Dobrze, że mnie nikt nie zaprosił.
2: Janki, kama. Pamiętajcie, że wy dla mnie jesteście jak brat i siostra.
3: I Wiktor.
1: Rzeczywiście, on nie ma ślubu z Zolką.
0: Jeszcze.
2: Dla 5000 chyba się oświadczy.
4: No fighting. We got the refugees.
5: No fighting.

0: Tańczymy z wami od samego rana, 16 po 7, uwaga!
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: No właśnie, i dobrze.
2: Mamy eskową torbę, a w tej torbie jest eskowa butelka. A co w butelce, to już wasza brocha.
3: Ja obiecałem, że ja będę w tej piwnicy szukał jeszcze innych gadżetów. Wszystko, co ma logo Eski, przyniosę. Jak tylko znajdę.
2: No, i nawet dobrze. Wyślemy tej osobie, która odpowie na siódme pytanie, oczywiście poprawnie. Warto dzwonić 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. No i słuchawka przy uchu prosimy. Dzień dobry.
4: Halo, halo, siemanko.
0: Dzień dobry, siemanko, witamy, no i lecimy z pierwszym pytaniem.
3: Pierwsze.
0: I cyk.
2: W kreskówce Rick and Morty, Rick jest dla Mortiego wujkiem, bratem, dziadkiem, matką.
3: Ojej.
0: Bratem. Ciężkie pytanie.
2: Nie, on nie ma brata, jest dziadkiem.
5: I ma siostrę.
0: Ja tego nie widziałem.
2: Takiego dziadka.
3: Zrobili go na szaro, aż się rozłączył, słuchajcie.
0: No ale może się do roboty, szybciutko, nie ma czasu. Kolejna osoba, witamy, dzień dobry, kto teraz? Halo.
6: Halo, halo, witam serdecznie was.
0: Dzień dobry, witamy. No i lecimy.
3: Drugie. Słuchaj, dobry człowieku, ile rozdajemy w akcji SK budzi w urodziny? Kto słucha koło 6.50, ten wie, że przelewamy ile kasy?
0: Mhm.
6: Stówkę chyba, ale nie jestem...
0: Dobra, jesteś, dobrze, dobrze, bądź jesteś, pewny. Jesteś przy trzecim pytaniu. Z jak...

0: Z jakiego kraju pochodzą Ormianie?
1: Ormianie? Bo Boże, nie wiem. A jakaś pod...
0: Jakaś...
2: Zaliczył pan, nie wiem, zaznaczył.
0: Z Armenii.
3: Ale to trudne było, bo pochodzą z Armenii. No. Więc logicznie nazywają się Ormianie,
0: no
3: prawda?
0: Tak. No.
3: A to
0: Armiani?
1: No trudno.
0: Dziękuję.
1: Ale tak was pozdrawiam. Miłego
3: dnia. My ciebie również. Pięknego dnia ci życzymy.
2: A dobra, mieszkaniec wysp Samoa, to kto to jest? Samoańczyk?
3: A.
2: No tak, Samoa.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Telefon przy uchu, czwarte. Bardzo prosimy i dajemy ci już czwarte pytanie. Jak stoisz twarzą do morza i jesteś w Sopocie, to Gdynia jest z lewej strony czy z prawej strony?
4: Gdynia z lewej.
3: To jest dobra.
0: Gdynia z pod Gdańsk.
3: Chociaż tak po prawdzie, jak spojrzeć na mapę, to Gdynia jest u góry.
0: No. A jak się obrócisz, to masz drugą stronę.
2: Ale jest okej, rzeczywiście. Dobra, patrzymy dalej.
5: Piąte. I znowu mapa. Słuchaj, ale teraz mapa po drugiej stronie świata. W jakim języku mówi się w Brazylii?
4: Hiszpański.
3: Też tak myślałam, ale tam oni szprechają po portugalsku.
5: Cristiano Ronaldo.
0: Przede wszystkim.
5: Tak jest.
2: To jest dziękujemy, język, którego
0: możesz
2: używa tam największa
0: głosów. Możesz siebie przeprosić, bo to już piąte pytanie.
4: Przepraszam siebie bardzo.
0: Proszę bardzo,
3: ale dziękujemy. Oczywiście kolejny słuchacz, dziękuję ci bardzo za to, że już doszliśmy do szóstego pytania i mówimy dzień dobry kolejnej osobie. Halo?
6: Halo, dzień dobry.
0: No dzień dobry, słyszymy, że dobrze śpiewasz, dlatego mamy do ciebie pytanie pod tytułem Dokończ
5: piosenkę.
0: Tak, fragment piosenki, prosimy.
7: A ja wolę moją mamę.
5: Co jest dalej?
6: To ma włosy jak atrament.
0: Dobrze,
3: pięknie.
0: Brawo.
3: Taśma profesjonalna wjechała jak ta lala i tym samym sposobem jesteś na pytaniu numer...
5: Siódme. A brzmi ono tak. Do czego służą ten teges oraz wichajster?
6: Do wszystkiego.
0: Dobrze! Dobrze,
2: prawidłowa odpowiedź.
3: Ten teges, wichajster, torba, butelka eskowa i inne gadżety należą już do ciebie. Wielkie gratulacje. Co dzisiaj w planach?
6: Praca.
3: No, ejku. Nie wiem, jakiegoś sidequesta trzeba wymyślić, no.
0: To praca.
6: Innym razem, w piątek.
8: Może przerwa w pracy.
0: No.
3: Za każdym razem, jak będziesz miała przerwę w pracy, zrób 10 przysiadów. O.
6: Okej.
0: Okay. Pomyśl o Kamie.
3: Umówione.
0: Dziękujemy.
9: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Co ma włosy jak atrament.
2: To ładne było.
0: Ja chyba jednak wolę Liwkę.

0: Radio SK.
1: Dzień dobry, ja łączę się z Gdyni. Pozdrawiam wszystkich, mamy cieplutko, słoneczko. Szkoda tylko, że nie można iść na plażę, bo trzeba jechać do pracy.

0: 25 minut po 7 rano. Zaraz kolejne ważne newsy ze świata.
1: Powiedział Wiktor Brzozowski, który jest fanem kolonoskopii.
0: I nie uwierzycie, zrobili też ją Donaldowi Trumpowi.
1: I co?
0: O wynikach.
2: Wyszło idealnie.
1: Wyszło naprawdę?
0: Nie zdradzaj wyników. Zaraz w newsach powiemy.
1: A gastro?
2: Proszę pana, musi pan poczekać do newsów.
1: A, dobrze.

0: Reklama. Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim Run Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wosserwis Przemkar.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
4: W Iławie poranek przywita nas chmurami, ale momentami słońce też się pokaże. Temperatura będzie przyjemna, bo termometry wskażą 17 kresek. Wiatr z północnego zachodu, ale spokojny. Po południu więcej słońca, a temperatura utrzyma się na poziomie 17 stopni.
2: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
5: 7.30, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal jest straż, WOPR i policja. Wszystko wyszło idealnie, tak amerykański prezydent komentuje lekarskie badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Amerykański przywódca nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.
6: SK Sport News.
5: A Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze. Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski, który raził skutecznością w drugiej Bundeslidze w barwach FC Magdeburg. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. A już w pierwszej rundzie Kamil Majszak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet.
7: Jankes
8: i Wiktor.
7: Wiktor
8: w Radiu SK.
9: Hej, ho, do Eski by się szło 31 minut po siódmej. To jest nasze terytorium.
10: No i zastanawiamy się, gdzie wy nas słuchacie.
11: Cześć Eska, ja was gorąco pozdrawiam z kokpitu mojego córskiego tramwaju. Dziękuję, że mnie codziennie budzicie oraz pozdrawiam wszystkich pracowników transportu publicznego. Cześć.
10: Curyski to z miejscowości Córki.
9: Zaraz za Curichem. Zapiszcie się do naszego spisu powszechnego. Dajcie znać, gdzie nas słuchacie.

0: Dawid super podsiadło w Radiu SK, 22 minutki i będzie z nami godzina 8.
1: Ktoś tu mryga, więc ja odbiorę. Halo, dzień dobry.
2: Pozdrowienia dla Kamusi, będzie 1-1. Z trasy Aleksandrów Łódzki na Sielsk do Warszawy.
3: Bardzo dziękujemy. Bardzo.
0: Pozdrowienia dla kierowców rzeczywiście, którzy jadą bezpiecznie. Jedziemy do przodu.
1: To niezależnie, czy jesteście w ruchu, czy siedzicie gdzieś teraz stacjonarnie, posłuchajcie, bo jest ważna informacja. Hakerzy mogą wkrótce odkryć każde nasze komputerowe hasło.
3: Jejku, chociaż jedna osoba, która będzie je znała.
4: Pamiętała.
1: Eksperci mówią, że nadchodzi Q-Day, czyli taki moment, kiedy maszyny kwantowe, a te komputery już się przygotowują do startu i do działania, złamią większość haseł do internetowych kont, zabezpieczenia chroniące banki czy komunikatory i co najgorsze, mogą również złamać ważne dane rządowe.
0: Tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie trzeba być jakimś komputerem kwantowym, żeby odgadnąć. Wiktor?
5: 1, 2, 3, 4. Kama
1: i Wiktor. Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5, 4, 3, 2, 1.
5: Promocja. 1, 2, 3, 4. Kama
1: i Wiktor. Dobra, dzisiaj sobie zmienię na Wiktor 5, 4, 3, 2, 1. Promocja.

0: Nie znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
10: I po reklamie.
11: Esko.

0: Ale połączenie Jay-Z i jeszcze Linkin Park ze starych czasów w starym składzie. Numb Encore. 10 minut, będzie 8.
1: Do tego dorzucamy jeszcze Nosela i mamy dawkę wybuchową.
2: No to trzymajcie się w takim razie, a gdybyście chcieli powkręcać kogoś, to pamiętajcie, Nosel mieszka na SKP.pl.
0: Obawiam się, że dzisiaj zęby będą bolały.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Kokoszka Krystyna, po tej stronie zakład stomatologiczny. Czy ja się dotelefonowałam do pani Doroty?
4: Tak, zgadza się.
5: Wizyta na 9 w środę. To jest pani, tak? Widzę, że pierwszy raz u nas pani będzie.
4: Tak.
5: Obrys szczęki był dostarczany, czy raczej nie?
4: Bo ja mam zdjęcie pantogramu i tomografii zrobione.
5: Ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce tego, bo to jest prywatnie robione zapewne, co nie?
4: Dokładnie tak.
5: No, a obrys szczęki, proszę pani, jest robiony normalnie z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia, co musi być w kartotece odnotowane i dlatego też wydzwaniamy, żeby pani mogła to zrobić nam i dostarczyć ewentualnie przed wizytą jeszcze.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć, że obrys szczęki to ja mogę gdzieś tutaj zrobić u siebie na miejscu.
5: To pani sama sobie robi, proszę pani, w domu i pani nam to ewentualnie zdjęciem wysyła albo skanuje.
4: Rozumiem.
5: Gdyby pani mogła wziąć kartkę papieru, proszę pani, jakiś długopis albo flamaster, ja pani poinstruuję, pani zrobi i będzie już po sprawie.
4: Jasne, już robię.
5: Dobrze.
4: Momentik, tylko wezmę.
5: To tak, niech pani weźmie deskę do krojenia, na deskę nałoży pani papier,
4: tak?
5: Przygryzie pani tą deskę i proszę pani górną szczękę odrysuje, czyli długopisem przy zębach, żeby to się odbiło na kartce.
4: Mhm, już momencik, już wkładam zęby.
5: Niech pani da, proszę pani, na deskę kartkę.
4: Da.
5: Długopis pani ma?
4: Tak.
5: Dobrze, i teraz proszę odrysować od prawej do lewej, przy zębach jak najbliżej.
4: Mhm, okej, okay. Górę już mam.
5: I jak wyszło?
4: No, w miarę.
5: Od dobrze. Którego zęba się zaczęło pani?
4: Od lewej... zaraz pani powiem dokładnie.
5: Zazwyczaj od piątki można by było.
4: Piątka, tak, od piątki.
5: No to świetnie. Dobrze, zrobi pani to samo do dołu, tylko że proszę pani na innym fragmencie kartki. I teraz od dołu pani kładzie kartkę na tą deskę, przygryza pani deskę i od dołu pani odrysowuje łuk. Dobrze?
4: Od dołu deski, tak?
5: Tak.
4: Aha.
5: I co widać?
4: Zęby. Właściwie to takie szlaczki od zębów.
5: Gdyby pani mogła nam to, proszę pani, albo zrobić zdjęcie, albo zeskanować i wysłać na stomatologię, to ja będę wdzięczna, dołączę do Agnieszki jeszcze przed wizytą.
4: Jasne, a adres, na który mam wysłać? Na stronie
5: to powie to pani Weronika.
6: Cześć, Dziśka, zostałeś wkręcona.
4: Ja nie kręcę! Tylko zabiję cię!
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Siema SK, cześć, pozdrawiamy ze słonecznego Waxio w Szwecji. Czekamy, aż w końcu ktoś wkręci Nosala. Pa!

0: Teddy, duży Swims w Radiu SK, 6 minut i będzie z nami godzina 8. Fajny numer.
1: Policzyłabym wszystkie jego tatuaże, naprawdę.
0: Jest tak dużo.
2: Jakbyś zaczęła liczyć, to byś doliczyła do 12 milionów. Ale użytkowników aplikacji mObywatel.
0: No to sporo, prawda?
1: Popularna apka, popularna. I o tej popularności będzie mówił Marcin Procki w newsach za chwilę.
2: Jak się patrzy na to, ile się załatwia sprawy osobiście w urzędzie, to się nie dziwię, że ona taka popularna.
3: Kama i Wiktor. Autopromocja.
4: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
19: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
22: Skoda.
23: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
24: Lidl, to się opłaca.
25: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
28: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
29: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
30: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.

0: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
2: W Iławie zapowiada się ciepły dzień z temperaturą sięgającą 17 kresek. Rano słońce będzie się przebijać przez ciemne chmury, a wiatr będzie umiarkowany. Po południu chmury ustąpią miejsca słońcu, co pozwoli nam cieszyć się przyjemną aurą przez resztę dnia.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7.
3: Jest 8:00 na MSK News. Marcin Procki zaprasza na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił przed chwilą w TVN24, że zatrzymane zostały 3 osoby. Wobec jednej z nich sąd już zastosował tymczasowy areszt. Reporter Eski Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanych?
4: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
3: Jeszcze dziś Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznacza premier Donald Tusk.
5: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
3: A istotnym elementem porozumienia ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. A już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. A z jakiej funkcji najczęściej korzystamy w aplikacji?
6: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych. Jak również często sprawdzamy historię pojazdu.
3: No, wyjaśnił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
7: SK i Ława News.
8: Dawid Jakubowski. Zainteresowanie wojskiem nie słabnie. Właśnie 75 nowych żołnierzy złożyło przysięgę i wstąpiło do 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jak mówią, przysięga, ale i szkolenie podstawowe będą pamiętać długo.
9: Jest ze mną moja żona i córka. Razem przystąpiliśmy z 16, jesteśmy razem w tym szkoleniu.
10: Nie było łatwo. Byli naprawdę bardzo wyrozumiali. Wyniosłam bardzo dużo doświadczeń nowych.
8: A jak mówił na uroczystości dowódca brygady, współczesne pole walki to drony, cyberprzestrzeń, sztuczna inteligencja, ale za to wszystko odpowiada żołnierz.
11: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
12: My moglibyśmy mieć udział w tych mistrzostwach, prawda? 3-3. Jestem z 3, czuję.
13: I na kogo byśmy grali? Na powietrze.
12: Na wszystko.
14: Ale to znaczy, że już jesteśmy zwycięzcami. Podoba mi się ten
12: dokładnie
14: układ.
15: A wy gdzie jesteście? Bo dzisiaj prowadzimy eskowy spis powszechny.
16: Cześć Radio SK. Pozdrawiam was z miasta, które posiada Big Ben i London Eye. Słuchamy was codziennie. Dzięki za super muzę.
17: Radio SK Londyn, 3 po 8.
18: Nie ma takiego miasta.

0: Nie Zofia, tylko Kamila. Dzień dobry, witamy. Jesteś Jankes, dzień dobry.
1: I to jest ten moment, kiedy mam powiedzieć, że ty też jesteś.
0: No i teraz wy o mnie,
1: i
0: no.
1: On.
0: I on. Kto?
1: On.
0: Wiktor! Weekendy on, Wiktor! Witamy was serdecznie.
2: Dobra, lećmy dalej.
1: Słuchajcie, białucha, wiecie co to jest?
2: Białucha.
0: Oczywiście to jest...
2: To jest taka ryba?
0: Ssak morski z rodziny narwali. Prawie ryba. Wygląda jak ryba, ale jest ssakiem. No,
1: i to już jest kolejne zwierzątko na naszym pięknym, cudownym świecie, które oficjalnie posiada samoświadomość.
0: What?
1: No bo zrobili im taki test lustra, czyli postawiono przed nimi lustro i one wykorzystywały lustro do świadomej kontroli swojego wizerunku.
0: A, i wtedy już jesteś uznany za myślącą istotę.
1: Która posiada samoświadomość,
2: dobra,
1: tak.
2: Dobra. Słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że ja jak o 5 rano wchodzę do swojej łazienki, to robię sobie też taki test lustra.
0: I jakie są wyniki?
2: No, nie poznaję siebie.

0: Tutaj SK, 16 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name w Iławie.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: To jest finał naszej akcji. Znaczy, finał dokładny będzie w najbliższy weekend, gdy polecimy w miejsca nieznane, wciąż nieznane oczywiście, ale finalizujemy miejsca w samolocie, gdzie zasiądą nasi słuchacze.
3: Mamy ostatnie dwa miejsca, ale patrząc po zgłoszeniu, to Kuba w pojedynkę zajmie te dwa miejsca.
4: Czy ty coś sugerujesz?
3: Ty no po prostu, Kuba, przepraszam, jak bardzo umięśniony jesteś?
5: Delikatnie.
4: Delikatnie.
3: Ja tak jak popatrzyłam na te zdjęcia, to miałam takie wrażenie, że Kuba, ty masz tyle mięśni, ile Wiktor i Jankes razem.
4: Chcielibyśmy taką delikatność.
0: Ja wam przypominam, że kiedyś Darek Michalczewski powiedział: Janki, ale ty dobrze wyglądasz. A ja: co, jak to, jak dobrze? Masz tyle miejsca na mięśnie. Tak mi powiedział.
4: Naprawdę. Ale czy wy sugerujecie, że Kama tym razem grzebała w tych zgłoszeniach i wybrała po zdjęciu?
3: Nie, nie, chyba nie. To Bogaj, nie. Ale Bogaj wie, co jest dobre.
6: Kama mi kazała.
4: Kuba, jakie są powody, dla których to właśnie ty powinieneś zaszczycić swoją obecnością samolot, a potem naszą wyjazdową imprezę?
5: Nie pamiętam dokładnie, co tam było w zgłoszeniu, ale na pewno, że to będzie pierwszy taki wyjazd, a drugie, że mam imieniny niedługo.
4: Okej. Okay. Czy ty chcesz nam powiedzieć, że pierwszy raz wybierzesz się poza granicę naszego pięknego kraju?
5: Jeżeli chodzi o wakacje, to tak.
4: O. To jest fajne,
0: trzeba świętować, no.
3: Tylko wiesz, jak ustawisz sobie poprzeczkę tak wysoko, to ja nie wiem, czy już inne wakacje będą smakowały tak dobrze, jak odlot ściśle tajny.
0: Powiedziała to Kama, która z nami leci.
4: A te imieniny to konkretnie kiedy? Bo nie sprawdzałem, kiedy jest Jakuba w kalendarzu.
5: To jest podwójne świętowanie, bo to jest 1 czerwca, czyli dzień dziecka.
0: To zrobimy sobie w sobotę ewentualnie, tak, albo ten.
3: No dobrze, ale patrząc faktycznie po tym twoim zdjęciu, wyglądasz na faceta, który ćwiczy. Czy to znaczy, że zrobisz nam poranny trening, a dokładnie Jankesowi i Wiktorowi i Bogajowi, bo też leci.
5: Coś tam możemy poćwiczyć.
0: Że ja poproszę nie poranny, bo lecimy, żeby się oczywiście wyspać.
3: Aha, powiedział ojciec dwójki dzieci.
0: Ale popołudniowy trening, albo wieczorny nawet najlepiej.
4: Siemano, jest 20 rano.
0: No dobra, bo tak przeciągamy. Gdybyśmy mieli ciebie zabrać, masz kogo zabrać ze sobą, bo to jest miejsce podwójne.
5: No właśnie, teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
3: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
4: Kamie się zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.

0: delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym, coś wymyśleć.
1: To jeszcze casting Kuba zrobi, nie?
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.

0: Informacje. Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No dobrze, to nie wierzyłem. Zrobiliście mi taki dzień wczoraj telefonem i dzisiaj, że...
0: Ach, była zapowiedź, jest finalizacja, a kropkę postawimy w najbliższy weekend, gdy polecimy. No właśnie, wciąż nie wiem gdzie.
2: Kuba, czy ty masz jakiś pomysł, gdzie lecimy? Bo tu różne są obstawianki przy okazji podpowiedzi. Pojawia się Grecja, pojawia się Malta, niektórzy mówią, że Portugalia, inni wskazują na Malagę. Gdzie twoim zdaniem wylądujemy?
1: Nie mam kompletnie zielonego pojęcia.
2: A gdybyś miał strzelać i obstawić swój los i głos...
0: Albo gdzie chciałbyś polecieć?
1: Tam, gdzie jest ciepło.
3: No to akurat załatwione. Jest załatwione. Widzimy się w takim razie w piątek na lotnisku. W piątek razem z naszymi fantastycznymi słuchaczami już zabieramy się za odlot ściśle tajny.
4: Odlot ściśle tajny.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji No Name, oferujący włoską pizzę i ława Kopernika 4A.

0: Tutaj jest 26 minut po godzinie 8, zadajesz się z pogodynką i rozumiem, że teraz chcesz gadać o pogodzie, tak?
1: Marcin Procki to zrobi, bo patrzę przez ramię w to, co sobie przygotował i podobno zbliżają się do nas wielkie nawałnice i burze.
2: Uch, to o tym za chwilę tak naprawdę, ale gdyby u nas zamiast Marcina Prockiego pan Stachurski zapowiadał pogodę, to jakby to brzmiało?
1: O wiele lepiej.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2990.

0: 99 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
8: W Iławie czeka nas przyjemny dzień z mieszanką słońca i chmur. Termometry pokażą 17 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Powietrze w normie, dlatego można oddychać pełną piersią. Po południu słońce zagości na dłużej, co zapewni nam jeszcze więcej przyjemności z pogody.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszserwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
9: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Najwcześniej jutro uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła, a to po wypadku w Garbatce koło Obornik. W poniedziałek na niestrzeżonym przejeździe TIR wbił się wiodący szynobus. Pociąg został już usunięty z pobocza torowiska. IMGW ostrzega przed burzami na południowych krańcach Polski. Alerty pierwszego stopnia wydano w Małopolsce i na Podkarpaciu. Nawałnice prognozowane są tam dziś po południu. Inwazyjne owady za to dają się we znaki leśnikom. Od dziś przez dwa tygodnie nie można wchodzić do lasów zieleniu w warmińsko-mazurskim, a to przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu są wymierzone w zwalczanie chrabąszczy niszczących drzewa.
10: Hej, hej, w pół do piątku, środa, 27 dzień maja.
11: Witają was poranne chrabąszcze przy mikrofonach.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam.
10: Dzisiaj jest dzień samorządu terytorialnego.
12: No właśnie, i zastanawiamy się, gdzie nas w związku z tym słuchacie, na jakim terytorium.
13: Cześć, Radio SK. Ja was pozdrawiam z drogi do pracy, pomiędzy Pruszkowem a Sokołowem. Mijam chyba ze trzy ronda i na każdy mam ochotę zawrócić.
10: Do domu!
11: A Pruszków, przypominamy, zaczyna się tam, gdzie kończą się reguły.

0: To jest Eska z rana. Jeżeli mieliście na 8 do roboty, to informujemy, że już od 38 minut jesteście spóźnieni. Gratulujemy.
1: Czas na sportowe informacje i uwaga, sportowe portale donoszą, że być może liczba Polaków w klubie FC Barcelona nie ulegnie zmianie.
0: Ale co to, jak
2: ale
0: to?
2: Poczekaj, no
0: lewy odchodzi.
1: No odchodzi, ale uwaga, uwaga. Podobno Łubu-Dubu, prezes klubu, ma być mocno zainteresowany ściągnięciem Jakuba Kiwiora.
0: O,
1: naszego zawodnika, który obecnie gra gdzie?
0: Gdzie? Porto, tak, Jacob Kiwior.
2: No spokojnie, panowie, no może prezes na kolacji powiedział, że chce, żeby podać mu kawior i tak powstała ta plotka.
1: Kuba Kawior!
0: Daj się mi tamtego, no, kawiora mi nałóżcie.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry.

0: Pitbull i Chris, Krzysiek Brown w Radiu SK, 12 minut i będzie z nami godzina 9.
1: My ciągle gramy i sprawdzamy, gdzie wy nas słuchacie.
2: Cześć SK, Adam z tej strony, pozdrawiam ze słonecznej, niedeszczowej Irlandii. Wczoraj mieliśmy 32 stopnie, a tak sobie myślałem, że odlot ściśle tajny będzie właśnie do Irlandii.
3: Nie wiedziałam, że Irlandia jest znana z geometrii, bo to była jedna z naszych podpowiedzi.
0: Tak. Ale ja ostatnio tak nie byłem tam.
3: A i słońce
0: ostatnio
3: jest tam zawsze.
0: To jest rzeczywiście.
1: Ale muzyka irlandzka.
3: Tak, to by się zgadzało.
0: Nie można się pogubić. Ja kiedyś byłem w Irlandii, pamiętam, na meczu, jak Polacy grali.
3: I się zgubiłeś.
0: No i tam te trójkąty, kwadraty były takie. Chodziliśmy, gubiłem się.
1: Święty Patryk cię zaprosił chyba
0: na spotkanie.
1: No dobra,
0: ale nie,
1: słuchajcie.
0: Tam nie lecimy. Raczej nie. No Irlandią raczej nie pachnie.
3: No a gdzie myślicie, że lecimy?
1: Zostaliśmy obsypani właśnie podpowiedziami. Mamy jakieś spektrum w mózgu różnych miejsc, więc niech każdy z nas wybierze sobie jedno i sprawdzimy w piątek, kto z nas miał rację. Janki, gdzie lecimy? Co obstawiasz?
0: Pachnie mi bardzo, bardzo Hiszpanią, ale no chciałbym, żeby to była Grecja. I Grecja też oczywiście, no, wiele rzeczy pasuje tam.
1: Stawiasz na Grecję, zapisujemy.
0: Dobra, ja stawiam na Grecję.
3: Ja też bym się przychylała akurat do Grecji, bo poczujemy się tam bardzo młodo, czyli starożytnie.

0: Grecja, tu by się zgadzało. Geometria jest stamtąd, to też
1: euro,
0: by się zgadzało.
1: Się tam płaci.
0: Pitagoras, facet o wielu imionach. No tutaj jest kilka takich rzeczy, które bym powiedziała,
1: sałatka,
0: że siedzą.
1: Grecka lubimy.
0: Suszone owoce.
2: No to ja w takim razie obstawiam Hiszpanię, bo mi to naprawdę pachnie jakimś Madrytem albo Barceloną, więc ja wybieram Hiszpanię, bo i muzyka, i te właśnie małe owocki, i to, że jest ich 300, czyli słonecznych dni prawdopodobnie, też by się zgadzało. Bogaj.
1: No Hiszpania też na drugą nóżkę rzeczywiście.
3: Ja myślałem Malta, ale teraz powiem Malaga.
2: Czyli też Hiszpania.
3: Tak.
1: Malaga.
3: Malaga, na samym dole Hiszpanii.
2: Tak. Nagrało się i zapisało.
0: No to sprawdzimy już oczywiście w najbliższy piątek.

0: a chciałoby się powiedzieć na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania?
1: Dziękujemy bardzo. Dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego. Dziękujemy za sygnały, gdzie nas słuchacie, gdzie jesteście.
2: A to było nasze terytorium, czyli poranek na antenie Eski. Za chwilę to terytorium przejmują inni. Zostańcie z dobrymi hitami na czasie.

0: Najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
1: Dziś w Iławie przedpołudnie zapowiada się z mieszanką słońca i chmura. Temperatura osiągnie przyjemne 17 kresek. Wiatr będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu niebo się rozjaśni, a termometry nadal pokażą 17 stopni. Idealny dzień na relaks.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Minęła 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam.

0: Odpowiedzą za serię fałszywych alarmów służby zatrzymały łącznie 3 osoby. Jedna z nich trafiła już do aresztu. Potwierdził to przed chwilą premier Donald Tusk. Jak mówi, to młode osoby.
1: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości. O tym już wiemy.
0: Na podstawie fałszywych zgłoszeń kilka dni temu strażacy siłowo weszli m.in. do mieszkania należącego do matki Karola Nawrockiego. Na razie bez pociągów między Piłą a Poznaniem. Wykolejony pociąg został już podniesiony, informuje wielkopolski reporter Eski Paweł Adamczewski.
2: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową.
0: A pociąg wykoleił się w poniedziałek po zderzeniu z ciężarówką. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołania na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
3: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
0: Mówił w rozmowie z nami selekcjoner Jan Urban. Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a w środę w Warszawie mecz z Nigerią.
4: SK i Ława News.
5: Dawid Jakubowski. Nie tylko susza daje się coraz bardziej we znaki, leśnikom również owady. Od dziś do 11 czerwca wprowadzono zakaz wstępu do lasu w leśnictwie zieleń, nadleśnictwa susz. To przez zabiegi chemiczne z użyciem samolotu wymierzone w zwalczanie populacji chrabąszcz. Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi 49-latkowi z Nowego Miasta Lubawskiego za kradzież paczki. Mężczyzna ukradł paczkę zostawioną przed drzwiami przez kuriera dla innej kobiety. W środku znajdowały się dwie pary butów o wartości 1200 zł. Zatrzymanego czeka rozprawa, a buty oddał.
6: Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy dzisiaj wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. Podobno to wcale nie jest też takie zdrowe, dlatego że poziom adrenaliny podnosi się znacząco w okamgnieniu. A potem przychodzi się do pracy i jest tylko gorzej, albo i lepiej. 2 minuty, a właściwie 3 już po 9:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Idealne rozbudzenie. Wciąż Liquido Narcotic w Radiu SK. 18 minut po 9. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat. Kawałek, który wrócił po Coachelli. Godzina 18. Przez lata to była godzina uznawana za idealną porę na zjedzenie kolacji. Powtarzana i w przekazach medialnych, i często przez ekspertów w postaci dietetyków czy też trenerów. A teraz najnowsze badania wskazują, że możemy już o godzinie 18 zapomnieć. Dlatego, że okazuje się, że kluczowe znaczenie dla zdrowia i utrzymania prawidłowej wagi, jeżeli chodzi o spożywanie kolacji, wcale nie ma godzina, ale odstęp między ostatnim posiłkiem a snem, który powinien wynosić magiczne 3 godziny. 18 jest więc dla tych, którzy chodzą spać w okolicach 21. Jeżeli kładziecie się spać w okolicach 23, to spokojnie możecie ostatni posiłek zjeść o godzinie 20. Ciekawe, co z tymi, którzy wstają na tak zwane nocne podjadanie. Prawdopodobnie w ogóle chyba nie powinni chodzić spać.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim

0: Ekran Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
1: I po reklamie.

To teraz czas na człowieka, który bierze sprawy w swoje ręce. Jak ma jakieś marzenie, to po prostu odzywa się do tych, którzy mogą pomóc mu je spełnić. Jak sobie pomyślał, że chciałby robić remiksy naprawdę znanych numerów, to zaczął się odzywać do ich autorów. I tak okazało się, że na przykład jego Prayer in C w jego remiksie właśnie stało się ogromnym hitem, który gramy też w Radiu SK do dziś. Taki jest Robin Schulz, który wraca właśnie z nowym kawałkiem. Robin Schulz, Barb's Better Times.

0: poleca.
1: No i poszło, a właściwie to poleciało, a właściwie to wy polecicie już za dwa dni na odlot ściśle tajny razem z naszą ekipą, czyli Jankesem, Kamą i Wiktorem. I dziś, uwaga, ostatnie dwa miejsca na ten odlot ściśle tajny, bo wciąż nie wiemy dokąd, trafiły do ostatniego szczęśliwca.
2: No właśnie teraz zrobił się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
3: Kamie mi się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
4: Słuchaj, no mamy do ciebie informację.
3: Lecisz z nami na

0: No to jest, to nie wierzyłem, no zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
1: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd?

0: No, mamy do ciebie informacje.
1: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
2: No to ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj, że...
3: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd?

0: dzień dzisiaj, że...
1: No i Kuba poleci już w piątek na odlot ściśle tajny, ale z tego co usłyszeliśmy, to ma wolne miejsce. Więc jeżeli ktoś chciałby jakoś bardzo i miał jakimś cudem kontakt do Kuby, to pewnie macie jeszcze jakieś 48 godzin, żeby go przekonać, że to wy będziecie najlepszymi towarzyszami tej podróży. Dokąd?

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert tanie.
9: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
10: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub jest.
9: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.
13: Eska.

0: wam ten dzień popłynie spokojnie, tak jak ten kawałek. Andrew 55 Ultra Check to You w Radiu SK. Tuż przed 10, po 10, po pierwsze kolejne hity, po drugie pewnie dużo pracy przed wami, a po trzecie test na to, jak sprawdzić, jaki jest stan waszego zdrowia bez wychodzenia z domu. Nie, to nie zastąpi lekarza, ale może być jakimś pierwszym powodem albo do dumy, albo do tego, żeby pójść jednak i coś sprawdzić. Po 10 też Felix Yen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody się pojawi. A, i nowy hymn męskiego grania też będzie.
1: SK.

0: Reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lukę.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Poszerwis Przemkar.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz

0: miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej.
1: Szef gabinetu prezydenta zapowiedział, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim. Narkotykowe laboratorium ukryte w naczepie ciężarówki. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która miała produkować i sprzedawać syntetyczne narkotyki. 7 osób zostało zatrzymanych na terenie powiatu kutnowskiego. Zabezpieczono narkotyki warte prawie 70 milionów złotych. Kluczowe reakcja, czas i umiejętność niesienia pomocy. W Radomiu przechodnie uratowali życie mężczyzny. Podczas jazdy na rolkach doszło do zatrzymania akcji serca. Pan Krzysztof z całego zdarzenia niewiele pamięta.
2: Tak jakbym zobaczył dwa światła na mnie najeżdżające. Później już tylko pamiętam, jak obróciło mnie plecami i zobaczyłem w górze moje dwie nogi z rolkami oczywiście, na wysokości, tam gdzie powinna być głowa.
1: A mężczyzna trafił do szpitala, lekarze podkreślają, że gdyby nie reakcja świadków, jego życia nie udałoby się uratować.
3: SK i Ława. Sport.
4: W Jakubowskim trwa walka Konstraktu Lubawa o brąz w końcowej serii spotkań Ekstraklasy Futsalu. Pierwszy mecz zakończył się wygraną rekordu Bielsko-Biała 4-1. Kolejny już dziś o 18 w Lubawie. Trwają zapisy do 16 Iławskiego półmaratonu Larifi imienia Antoniego Gierszewskiego. Na radzie zapisało się 70 uczestników. Półmaraton w Iławie 6 września. A w niedzielę Swim Run Kono. Prawie 200 uczestników będzie biegać nad jeziorakiem i pływać w jego wodach na dystansach 8 lub 16 km. Będzie podział na kategorie wiekowe. Kobiety, mężczyzn i będą też kategorie mundurowe startują w niedzielę o 10 w porcie Iława.
5: Druga kawa? Może? Już teraz? Albo przerwa, bo przypominam, że na każdą godzinę pracy przed komputerem 5 minut przerwy jest wymagane przez przepisy. 2 minuty po 10 Felix Jen, męskie granie orkiestra nareszcie, a także Zara Larsson, to jest plan na tę godzinę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: przed oczami teledysk do tego numeru Eiffel 65 Blue WD na 18 minut po godzinie 10. Test na to, czy jesteście zdrowi, który możecie zrobić w kilka sekund. Nazywa się testem flaminga. O co chodzi? No, trzeba sobie wyobrazić teraz flaminga stojącego najczęściej na jednej nodze. No i właśnie to, przez ile sekund wy stoicie na jednej nodze, bez chwiania się, ale także bez dotykania tą podniesioną do góry stopą do ziemi, może dużo mówić o waszym stanie zdrowia. Chodzi o to oczywiście, żeby jak najdłużej utrzymać równowagę bez postawienia stopy na ziemi. I ta zdolność do utrzymania równowagi jest cennym wyznacznikiem a propos naszego stanu zdrowia. Ile? No, tak jak 10 sekund dacie radę, to jest dobrze. Jak mniej, no to już są sygnały do tego, żeby sprawdzić, czy z organizmem wszystko okej, czy coś się nie dzieje. Czy wy już naprawdę stoicie na jednej nodze teraz i sprawdzacie? Myślałam, że poczekacie chociaż do wyjścia z pracy.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.

0: tego poziomu nie da się przebić.
1: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
4: I po reklamie.

0: Sezon truskawkowy w pełni. Adam Lambert, Ghost Town w Radiu SK, Alan Walker, Dance in Love. Zagrają za chwilę. Rzeczywiście truskawek pełno na każdym roku. Rogu nawet. Co roku też pełno truskawek, to prawda. Na co zwracać uwagę? Eksperci mówią, że nasze półki. Ja dotychczas myślałam, że głównie przy wyborze truskawek zwraca się uwagę jednak na cenę.
1: Radio SK. Reklama. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki

0: Miller Milś. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: Kastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim Run Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń w Brzozie Lubawskie 95B.
7: I po reklamie.

Prawda jest taka, że z czterech pór roku, o których śpiewał Wiktor Waligura z Drejskulem, mogłaby istnieć jedna. Dobra, góra dwie. Wiosna i lato. Afera w komentarzach na naszym eskowym messengerze za 3, 2, 1, po 11 w Radiu SK. Mam hity i je zagram. I będzie lepiej, wam płynęła ta środa z Radiem SK.

0: Reklama. Jedziemy!
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Znowu lecicie?
4: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżni trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik.
9: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tak dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
14: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
15: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
14: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
0: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
17: Dzisiaj w Iławie czeka nas przyjemna aura. Termometry pokażą 18 kresek, choć niebo zasnują chmury, słońce również da o sobie znać. Po południu temperatura spadnie do 17 stopni. Wiatr będzie łagodny, co sprawi, że spacer po mieście będzie całkiem przyjemny.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
18: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Dwie osoby z zarzutami udziału i kierowania grupą wywołującą fałszywe alarmy. Nowe informacje przekazała prokuratura. Chodzi o wywołanie kilkunastu fałszywych alarmów. Reporter SK Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, jak działali zatrzymani?
19: Członkowie grupy nie znali się osobiście. Kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
18: Służby po nocnej przerwie wznowiły poszukiwania na wodzie. To na jeziorze w Dąbiu w Lubuskiem. Mężczyzna pływał tam wczoraj przy rowerze wodnym i zniknął pod wodą.
20: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
18: Mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim. Do akcji dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. A dziś kolejne tenisowe emocje. Trzy polskie singlistki zobaczymy na kortach w Paryżu. Przed nami mecze drugiej rundy Rolanda Garrosa. Zacznie Iga Świątek, która w samo południe na korcie centralnym zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13 Magdalena T. zagra z Łotyszką Jeleną Ostapenko, a prawdopodobnie po 18 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.
0: SK i Ława News.
21: Dawid Jakubowski. Startują juwenalia na Warmii i Mazurach. W czwartek, jeśli wybieracie się samochodami do stolicy województwa Olsztyna, przygotujcie się na utrudnienia w ruchu od 9.30 do 12. Parada wydziałów ruszy ze Starego Miasta w Olsztynie przez Aleję Warszawską w kierunku Kortowa. 47 warmińsko-mazurskich gmin dostało dofinansowania o łącznej wartości 400 tysięcy złotych w konkursie Podaj Łapę. Program m.in. ogranicza i zapobiega bezdomność zwierząt domowych. Na liście jest m.in. gmina Lubawa. 10 tysięcy złotych na prewencyjną sterylizację i kastrację ze znakowaniem psów i kotów należących do właścicieli. obywateli zamieszkujących tereny wiejskie.
1: 2 minuty już po godzinie 11. Jeżeli o 12 macie spotkanie, które mogłoby być mailem, to sobie przypomnijcie, że Iga Świątek ma takie spotkanie, które mailem, nawet gdyby chciało,

Wake Up с Кариловым.

0: przepis na szczęście. To właśnie teraz mam dla was na antenie Radia SK. Vin, Gibbs, Dope House, David Guetta to za chwilę. I to jest podobno przepis bardzo sprawdzony. Składa się z czterech filarów. I te filary stworzyli ludzie, którzy są najszczęśliwsi na świecie. Bo najszczęśliwsza grupa wiekowa na świecie według badań to 70-latkowie. I według nich to, co sprzyja temu szczęściu, to inwestowanie w relacje, wybieranie radości zamiast zamartwiania się, świadome zarządzanie czasem, a także wykorzystywanie życiowej mądrości swojej lub innych, zdobytej na przestrzeni lat albo zaczerpniętej po prostu od tych, którymi się otaczamy. I właściwie nie mam tu nic do zarzucenia i myślę, że wszyscy doskonale to wiemy, ale czasu na realizację tych celów brak. Być może dlatego 70-latkowie są najszczęśliwszą grupą wiekową, bo oni już dotarli do tego, że właśnie ten czas należy inwestować nie zawsze w pracę, a na przykład w relacje. I pod tym hasłem świadome zarządzanie czasem to się właśnie kryje. Ale wiecie, kto nam najbardziej w tym świadomym zarządzaniu czasem przeszkadza? Praca. Ja chyba wydrukuję te cztery filary szczęścia i zawieszę na drzwiach każdego szefa w tym kraju.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
3: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: I po reklamie.
14: SK.

0: Ale proszę się tak nie przyzwyczajać.
1: To nie ja powiedziałam, ale synoptycy. Walk the Moon, Shut Up and Dance w Radio SK. Prawda jest taka, że do dobrego przyzwyczajamy się wszyscy bardzo szybko, więc jak tylko było kilka cieplejszych dni, to już uznaliśmy, że wiosna zawitała na dobre, a może nawet to są początki lata. Synoptycy studzą nasze oczekiwania, mówią, o, to jeszcze nic nie wiadomo, lato będzie, ale kiedy i jakiej temperatury możemy się spodziewać, tego jeszcze nie wiemy, wszystko dopiero się okaże. No, to jest dobra informacja dla wszystkich tych, którzy nie zdążyli z formą na lato, bo jeżeli lata by nie było, to problem sam się rozwiązał. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
9: Sprawdź to sam, czeki dał.
10: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Gdybym miała porównać do jakiegoś uczucia to, co przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, to byłaby to nadzieja. Olivia Rodrigo, Drop Dead, jeden z jej nowych hitów na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się właśnie bez tej. Dowodów na to będziemy dla Was mieli więcej po godzinie 12, bo kolejne numery Wam właśnie zagramy na lepszą pracę albo na lepszą odpoczynek, na lepszy odpoczynek, to w zależności od tego, czy ktoś w pracy, czy ktoś może na home office, czyli też oczywiście w pracy, bo domyślam się, że w domu to jeszcze więcej roboty, przecież obiad się sam nie ugotuje, pranie też się samo nie zrobi. Po 12 w Radiu SK, Michał Zobkowski i oczywiście kolejne dobre brzmienia u nas.
1: SK.

0: Reklama.
1: Wielostuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. To będzie ostatnia reklama.
5: Poczuj idealny klimat od pierwszego dnia. Firma Legal oferuje kompleksowy montaż klimatyzacji. Szybko, sprawnie i z pełnym profesjonalizmem. Skontaktuj się z nami i zarezerwuj montaż już dziś. Wystarczy jeden telefon. 89 649 41 31. Firma Legal. Twoja oaza spokoju w gorące dni.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
10: W Iławie w środowe popołudnie czeka nas ciepła aura z temperaturą sięgającą 19 kresek. Pogodnie, z niewielką ilością chmur, ale uwaga na silny wiatr, który może dać

0: pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy Otomoto.
3: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To cios w jeden z flagowych projektów rządowej koalicji. Sejm zajmie się projektem na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. A szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
4: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
3: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim. Kilkanaście zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmy w powiecie ostruckim. Wewnątrz było około 100 zwierząt.
5: Wszystkie zwierzęta zostały ewakuowane. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
3: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski, a służby ustalają teraz przyczyny pożaru. Paweł Kluska, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń z sądeckiej samochodówki wygrał ogólnopolski konkurs. Teraz będzie reprezentował Polskę w zawodach międzynarodowych.
6: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
3: A teraz Paweł Kluska przygotowuje się do finału w Rydze, a ten już 11 czerwca.
7: SK i Ława News.
8: Dawid Jakubowski. Jest pogoda, to będzie jeżdżone. Grupa 2 Koła Iława zaprasza na środowe przejażdżki po Iławie i okolicy. Startują w środę o 18 spod Galerii Jeziorak. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego dofinansował kwotą 100 tysięcy złotych miasta i gminy z regionu, które w ramach czwartej edycji posadzą miododajne drzewa i krzewy. Rok temu rekordowo 37 gmin otrzymało wsparcie za 300 tysięcy złotych. W tegorocznej edycji w formie dotacji celowej po 5 tysięcy złotych otrzyma 20 samorządów. Dariusz Kordek będzie gwiazdą kolejnego jarmarku ludowego w Rudzienicach. Ten zaplanowano na 6 czerwca.
9: Cóż tam się dzieje na kortach Rolanda Garrosa, czyli jeśli chodzi o mecze Ligi Świątek, będziemy dawać wam znać, oczywiście, że tak. A muzycznie będzie bardzo przyjemnie, bo będzie Dawid Podsiadło i Sezon chociażby. Będzie Tame Impala, Jenny i Dracula w remiksie, Kuba i Kuba również, a na początek Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam. Nie ma jeszcze 12:02, moi drodzy, a SK wam już gra. Michu Sapkowski, witajcie.

0: chyba mu się w naszym kraju spodobało. Był w zeszłym roku, kilka dni temu po raz kolejny Flo Rida na antenie Radio SK. Flo Rida i Kesha, Ride Round. Wspominałem o French Open. Szóstka Polaków w pierwszej rundzie, do drugiej przeszła piątka, więc naprawdę, naprawdę nieźle. Turniej tak naprawdę dopiero się zaczął, a Iga Świątek już pobiła, słuchajcie, kolejny rekord. Świątek jest pierwszą tenisistką w tak zwanej erze Open, którą liczy się od końca lat 60., która wygrała kolejnych 25 meczów właśnie pierwszej rundy turniejów wielkoszlemowych, czyli tych najważniejszych w sezonie w ciągu dekady. No i Iga Świątek walczy już w drugiej rundzie. Zaraz powiem o wyniku, zaraz spojrzymy na te korty. Jeszcze tylko powiem, że za kilkadziesiąt minut na kolejnym korcie Magda Linet się pojawi w drugiej rundzie, a późnym popołudniem Magdalena Fręch walczy również i dzisiaj. A jeśli chodzi o Igę Świątek, to ta właśnie wygrała drugiego gema i z Czeszką Bejlek prowadzi w tym momencie 2-0. Tame Impala, Jenny po krótkiej przerwie, Dracula w remiksie, a później Enrique Iglesias i Duele El Corazon.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
2: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata,
3: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
4: Wydłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do

światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do

0: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
1: Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim Run Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
4: I po reklamie.

0: Alex Warren, Carry You Home w Radiu SK. Jakby tak wczytać się w tekst, to tam pada, nieważne czy to dziś wieczorem, czy za 55 lat, mam nadzieję, że wiesz, że zabiorę cię do domu. No dobra, Alex, ale jak będziecie do tego domu śmigać, na przykład na rowerach, to pamiętajcie proszę o kaskach, dobra? A jak nie macie, no to dajcie nam znać na sk.pl. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka rozdamy takich kasków rowerowych, hulajnogowych, no rowerowych i tego podobnych. Kilkadziesiąt. Dla was i dla waszych skarbów. Zgłaszacie się oczywiście na sk.pl. Za chwilę Lady Gaga, a później bilet kawesce, obiecuję.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

0: będzie ostatnia reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie. Esko.

0: to tak na rozpęd kolejnej godziny na antenie Radio SK. Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radio SK tuż przed godziną 13. Po godzinie 13. Forgive Me Friend, czyli Sweet and Tell i Swedish Jam Factory. A ja teraz jeszcze szybko zaglądam na korty Rolanda Garrosa i teraz 5-2. O, i przewaga. Być może za chwilę zamkniemy set numer 1. Więcej w newsach na pewno.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: it. Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też.

0: szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową. Wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
9: Dziś w Iławie po południu czeka nas lekkie zachmurzenie, ale temperatura będzie przyjemna. Osiągając 19 kresek, wieczorem niebo się przejaśni, a słońce pięknie zagości na horyzoncie. Temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 14 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
10: Jest 13:00, Paulina Horbatowska.

0: Właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: Jest 13, Paulina Chorwatowska. Jest 13, Paulina Chorwatowska.

0: Zadowoleni z polityki rządu w związku z niedofinansowaniem uczelni. Protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem, a na miejscu jest Michał Rawa.
1: Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider Razem, Adrian Zandberg.
2: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców.
1: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
0: To ma być najdłuższy tego typu film na świecie. Organizatorzy liczą na viral. Gdynia świętuje stulecie i planuje nagrać specjalny film promocyjny.
3: Planujemy zrobić to w jednym ujęciu, które będzie trwało około 20 minut. Z użyciem kamery, z użyciem drona.
0: Mówi Olga Bieniek, producentka filmu, a nagranie już 6 września.
4: SK i Ława News.
5: Edyta Kocyła-Pawłowska. Grupa Silni Polską i Ława wśród laureatów w konkursie IPN-u już drugi rok z rzędu. W tym roku uczniowie jedynki zostali nagrodzeni za integrację środowiskową wokół tematu przesiedleńców przybywających w region Iławy po II wojnie światowej. Kilkudziesięciu strażaków w akcji pod Ostródą ściągnięto ich do gaszenia pożaru chlewni w miejscowości Odmy, relacjonuje rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski.
6: 14 zastępów obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie.
5: Z płonących budynków ewakuowano około 100 zwierząt.
7: Magdalinet swój mecz ma rozpocząć dosłownie za kilka minut, a jeśli chodzi o Igę Świątek, to 1-0 w setach dla Igi. Brawo, brawo, brawo. Beauty and the Beat, czyli numer jeden z gorącej 20 Radia SK. Justin Bieber i Nicki Minaj dosłownie za 3 minuty, a zaraz potem Igo i Bruce. To między innymi na początek Forgive Me Friend, 13:02 w SC już grają. Michu, witajcie.

0: Chillu, głęboki wdech i wydech, Jamal i Policeman na antenie Radia SK. Mecz Magdy French się przesuwa w czasie, a Iga Świątek 2-0 prowadzi w drugim secie, kolejnej rundy, jeśli chodzi o French Open. A ja tak sobie pomyślałem, że generalnie może macie tak, że nie macie jak zagarać do koleżanki, która wam się podoba, drodzy panowie. Albo jak jedziecie windą z szefem i jest kłopotliwa cisza. Albo jak chcesz błysnąć przy rodzinnym stole kompletnie bezużyteczną informacją. No to właśnie proszę bardzo, już teraz postanowiłem was obsłużyć w tym temacie. Coś jest z serii totalnie bezsensowne, czy wierzę, że? Czy wierzę, że ktoś policzył, że flaga Cypru ma w sobie najwięcej bieli? Około 92%, niektórzy liczą, że 95% to właśnie kolor biały. Potem jest ponoć Japonia i 85%. No i tu się Polska z 50% nie ma za bardzo co ścigać, no ale za to nasza jest no, po prostu najładniejsza. Damiano Dawid, Bone with a Broken Heart w Radiu SK już za moment, a później Bibi Rexa, Faithless i New Religion.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: I pod SK.

0: Love Me Again, czyli John Newman, który nadal brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tak sobie pomyślałem, że jeśli macie jakieś takie totalnie bezsensowne czy wierzę, że, którym chcielibyście się ze mną podzielić, to ja wezmę, przygarnę, sprawdzę i z chęcią przekażę wszystkim, bo widzę, że temat trochę zażarł, jak to się mówi, bo Piotr w temacie tej flagi biało-czerwonej...
1: To żeby nie zrobiła się niezręczna cisza po tej ciekawostce a propos kolorów flagi, możemy odpowiedzieć, że Polska... A propos koloru czerwonego, plasuje się mniej więcej na 40-50 miejscu z ilością czerwonego na fladze,
0: okay.
1: A przodują tutaj Chiny 97,63 i zaraz po nich 97,62 Maroko.
0: Piotr,
1: pozdrawiam.
0: Nie sprawdzałem, ale wielkie dzięki, zaufam ci w tej kwestii. A ja tak naprawdę to dopiero skleiłem, żeby gdyby ktoś ten procent bieli sprawdzał na flagach podczas II wojny światowej, to na pewno wygrałaby flaga Francji. No, 100% bieli w bieli. Albo jak mawiał kiedyś Heiser...
2: Bielsze nie będzie.
0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz Westę. Za chwilę. Radio
3: SK. Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tam dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki
10: i urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
11: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
16: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
16: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
15: I to tu?
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: Mr. Know It All, czyli Terry Swims w Radiu SK tuż przed godziną 14:00. Iga Świątek, to podekscytowania. Iga Świątek już w kolejnej rundzie, jeśli chodzi o French Open, a po godzinie 14:00 kolejna runda i kolejna godzina hitów na czasie. Męskie granie orkiestra 2026 i nareszcie skończył mówić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim Run Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Wasserwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
8: W Iławie po południu czeka nas niewielkie zachmurzenie i przyjemna temperatura, bo termometry pokażą 19 kresek. Niestety silny wiatr może trochę przeszkadzać. Wieczorem zrobi się chłodniej, temperatura spadnie do 16 stopni. Uważajcie na wietrzne podmuchy.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu kary 40 lat. A oprócz więzienia trafi do zakładu psychiatrycznego. Powodem jest wysokie ryzyko kolejnych przestępstw. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby wznowiły dziś rano akcję. Wyłowiono ciało poszukiwanego mężczyzny. Wczoraj zniknął pod wodą podczas pływania przy rowerze wodnym.
10: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
9: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy French Open. Polka wygrała w Paryżu z Sarą Bejlek 6-2, 6-3. Iga Świątek pewnie pokonała Czeszkę w drugiej rundzie, a w turnieju French Open walczy o piąty tytuł.
11: SK Iława News.
12: Edyta Kocyła-Pawłowska. Grupa Dwa Koła Iława zaprasza na środowe przejażdżki po Iławie i okolicy dziś o 18:00 spod Galerii Jeziorak. Beata Niksa-Żubertowska wygrała konkurs i pozostanie dyrektorką szkoły podstawowej nr 1 w Iławie. Natomiast tylko do dziś przyjmowane są oferty kandydatów na dyrektora podstawówki nr 5. Nowy dyrektor obejmie stanowisko po Mariuszu Sadowskim, który niedawno zrezygnował. Tym razem historia jednej ulicy zawita na Mazurską i Chodkiewicza. W niedzielę zbiórka o 15:00 na skwerze Żeromskiego. Więcej na iława.sk.pl.
13: Iga Świątek już w kolejnej rundzie. Jeśli chodzi o mecz Linet z Ostapenko, no to wciąż czekamy na jego początek. Też będę zaglądał na korty w stolicy Francji. Kungs i Galaxy za moment. Będzie też Bausa i Magnetic. A na początek obiecane nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. 14:02? Jeszcze nie, a my już gramy. Radio SK. Michał Sapkowski, chciałbym powiedzieć dzień dobry. Ja się

0: Magnetic. To hity na czasie na antenie Radia SK. Norweskie trio Bausa na naszej antenie. To norweskie trio, które zagościło w ostatni piątek podczas SK Live Remix i posłuchałem sobie tego ich seta. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie zagrali. Nie tak jakoś mega hardkorowe jak State of Trance, ale pojawiły się na przykład Jerry Ropero i Corazon. O, albo na przykład ten numer też się pojawił, słuchajcie, o proszę. Gadzio, so many times. To były czasy, co? Takie rzeczy pojawiają się u Bausa w SK Live Remix. W ogóle polecam to oczywiście, to pasmo, bo to jest piątek po godzinie 20. Najpierw dwie godziny takich typowo eskowych hitów, a później właśnie State of Trance, a później tacy goście jak Bausa między innymi. No i oczywiście nasza apka i tam jest stream, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i takie klubowe, taneczne, czasami lżejsze, czasami mocniejsze bity są do waszej pełnej dyspozycji. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Chino, Tamo Bien w Radiu SK. Po krótkiej przerwie, a potem Bledka.
1: Reklama.
2: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
11: Nie musisz.
10: Jak to nie muszę?
11: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease?
11: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
10: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
11: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
10: I to gdzie?
11: To tu. Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń w Brzozie Lubawskie 95B.
15: I po reklamie.

You Spin Me Round to Denzel na antenie radiańska. No dobra. To wolicie teraz dobre wieści, czy dobre wieści? No dobrze, no mówiliście, to będą dobre wieści w takim razie. Jutro taniej na stacjach. Dziś benzyna 95 za 6,42, jutro za 6,31, 98 6,93, a jutro

0: Wiadomość to Magda Linet wygrywa póki co z Ostapenko 4-2 i mam nadzieję, że za chwilę będzie 5-2. O. A Jonathan PZ Liwka obejmuje noce, a później wesce ma Zelmer Love. I jest 5-2. Bing!
1: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy.

0: AGD.
1: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
0: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
8: Sprawdź to sam, check it out.
7: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
12: To będzie ostatnia reklama.
0: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: La la la la la, Legendary Lovers, czyli świeżynka od Katy Perry w Radiu Red Cloud tuż przed godziną 15. Tak jak Magdalena wygrała pierwszego seta 6-2, tak w drugim przegrywa 0-1. Za chwilkę chyba będzie 0-2 niestety, ale trzymamy już, o, dokładnie 0-2 w tym momencie, ale będziemy dawać znać oczywiście. Za chwilę wrzutka na luz, w której to wrzutce na luz w tym tygodniu Dzień Kobiet, Dzień Matki. To jedno z drugim się wiąże, ale to nie to święto. Dzień Matki trwa przez cały tydzień. Przypomnę, jeśli macie jakieś fajne historie związane z waszymi mamami, to zgłaszajcie je, te historie oczywiście na SKPL, do zgarnięcia 500 na nowe buty. No i jeszcze w dodatku pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem. Wrzuć na luz i Joe, End of Beginning, na pewno. A ode mnie to wszystko. Michał Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest.

0: Kuj codziennie z Biedronką.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
4: W Iławie popołudnie zapowiada się przyjemnie. Na niebie niewiele chmur, a temperatura wzrośnie do 18 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na zewnątrz. Wieczorem pogoda się nie zmieni, dlatego można liczyć na spokojny koniec dnia.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Po ponad 2 latach zapadł wyrok uniewinniający. Karol S., żołnierz oskarżony o oddanie strzałów ostrzegawczych przy granicy z Białorusią, został oczyszczony z zarzutów. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura zarzucała mu przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Dziś Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie go uniewinnił. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 2-6-2. A to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
5: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magdalinet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann. Wśród atrakcji czołg Abrams, a do tego jeszcze rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbyje się 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów, a drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
7: SK i Ława News.
8: Edyta Kocyła-Pawłowska. Drakens i Ława wrócili z zawodów z cyklu Pucharu Polski w Kolbutach. Przywieźli złoto w kategorii Mixed Fun i srebro w kategorii V6. 5 osób z drużyny powołano do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w pływaniu smoczymi łodziami. 47 warmińsko-mazurskich gmin z dofinansowaniem 400 tysięcy złotych w konkursie Podaj Łapę. Na liście gmina Lubawa. 10 tysięcy na sterylizację i kastrację ze znakowaniem psów i kotów należących do właścicieli zamieszkujących tereny wiejskie. W piątek na Lubawskim Zamku za darmo wystąpi Dixie Brotherhood. Start o 18.
9: Rzuć na luz!
10: Rzuć na luz!
9: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
12: W Radiu SK.
13: Minuta po 15, a my już wracamy do hitów na czasie po południu w SC. Joe, End of Beginning, Jazzy Can't Deny It, no i Dawid Podsiadło, nie mogło go zabraknąć. Jego mało miasteczkowy już za kilka chwil w SC. Firowski Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Elizabeth Taylor od Taylor Swift. Na antenie Radia SK mamy 14 minut po godzinie 15.
1: Właśnie czekałem na to i mam nadzieję, że już za chwilę wszyscy będziemy mogli zrobić już
0: Pawełku,
1: po pracy.
0: Ja ci życzę, żeby kiedyś tak prywatnie ci dziewczyna kiedyś takie, że tak powiem, dźwięki wydała, takiej rozkoszy na przykład intelektualnej, gdy ją zaskoczysz dobrym tekstem.
1: Nawet nie mogę sobie tego wyobrazić, wiesz, to jakaś taka
0: wiesz, Pawełku,
1: rzecz
0: że
1: nie do wyobrażenia.
0: Też nie mogę sobie tego wyobrazić, ale... Ale kurta, dobrze ci życzę.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: rozpędzają popołudnie Rudimental i Khalid, All I Know na antenie Radia SK. Z wami Pirowski i Pawełek, na zegarkach 28 minut po 15. Nie wiem, czy wiecie, że przed wami ostatni dzień lata.
1: Jak to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku, widzę, że ci styki zwarło.
1: No tak, mamy 27 maja, lato chyba się jeszcze nawet nie zaczęło.
0: No to weź przekonaj Gipsa, Ego i For Money, że jest tak jak mówisz, bo oni twierdzą coś kompletnie innego.
1: Nagrali piosenkę o ostatnim dniu lata i wydali ją teraz w maju. Bardzo dziwna sprawa, podejrzana. Trzeba w takim razie wziąć to na ucho i sprawdzić, dlaczego właśnie śpiewają już o ostatnim dniu lata.
0: Myślę, że moment, w którym zamienia się słowo dziwne na ciekawe, zmienia życie, dlatego bądźcie ciekawi i podobnie jak my, wszyscy posłuchamy teraz ostatniego dnia lata, czekając, żeby nastał w końcu ten pierwszy dzień lata.

0: Ariana Grande i One Last Time zagraliśmy w Radiu SK. Na zegarkach 25 minut przed godziną 16. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dobry.
1: No i tak jak śpiewała Ariana Grande, niektóre rzeczy po prostu się kończą. Tak jak na przykład wczorajszy dzień mamy. Ale, nie w SC, bo my prezenty dla mam mamy przez cały ten tydzień. I jeżeli macie jakąś fajną, właśnie taką nietypową, szaloną, zwariowaną historię związaną z waszą mamą, to opiszcie ją za darmo na sk.pl. A my po 16 z Pirowskim dzwonimy i mamy fajne rzeczy.

0: I to jakie? Po pierwsze kasa, ale nie pieniądze są najważniejsze w życiu kobiety, bo są to buty. I te...
1: To znaczy kasa na buty, to tak zróbmy może, no, dobra?
0: Proszę bardzo, no, załatwiony po pełku. Dwie przyjemności w cenie jednej.
1: Jeszcze trzecia w cenie dwóch, bo mamy także pobyt w Zakopanem.
0: Poczekaj, strasznie dużo tych promocji, już mi się wszystko porąbało, ale będzie dużo,
1: będzie dużo.
0: Konkretnie
1: będzie dużo.
0: W naszym programie promocje łączą się, zapraszamy.
2: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren,

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet

0: Czuć lato w głośnikach to Another i Talk to You, a na zegarkach 5 minut do 16.
1: Za chwilę wesce newsy, ale jeszcze szybciutko zaglądamy na korty Rolanda Garrosa, bo tam Magda Linet mierzy się z Jeleną Ostapenko i na razie trwa trzeci set, a wynik 1-1 po tych dwóch setach minionych.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki, tortilla, El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Iławie zaprasza do serwisu klimatyzacji. Przygotuj swoje auto na upalne letnie dni. Przyjedź PKS Iława, ulica

0: Ogrodowa 14 lub zadzwoń 605 281 481 i umów się na przegląd klimatyzacji. PKS Iława. Z nami zawsze po drodze.
1: Wyjątkowe wydarzenie sportowe w Iławie. Już 31 maja zapraszamy kibiców na Swim Run Kono do portu śródlądowego przy ulicy Chodkiewicza 5. Pływanie, bieganie i wielkie emocje nad jeziorakiem. W tym roku po raz pierwszy także Swim Run Kono Kids. Rywalizacja dla najmłodszych. Zabierz rodzinę, znajomych i poczuj sportową atmosferę. Swim Run Kono, 31 maja, start godzina 10. Bądź tam z nami.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble, sprzęt ogrodowy i motocykle.
8: W Iławie po południu czeka nas ciepła aura, termometry pokażą 18 kresek. Niebo będzie bezchmurne, więc słońce będzie nas cieszyć przez większość dnia. Jakość powietrza pozostanie w normie, co zapewni komfortowe warunki do spędzenia czasu na świeżym powietrzu.
6: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i Ława Kopernika 4A.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego Amadio.pl.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Więcej o tym Dominik Rutkowski.
10: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB.
9: Przed sądem staną dwaj policjanci. Odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w sprawie potrącenia 14-letniej Darii w Rzeszowie. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
11: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych.
9: A w zeszłym roku wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od 4 dni nie rusza się z nadbrzeża. W nowym porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce wezwano służby i specjalistów. Zwierzę na razie pozostaje pod obserwacją.
12: SK Iława News.
13: Edyta Kocyła-Pawłowska. W piątek spotkanie z autorką książek Anną Piwnicką. 17 w czytelni regionalnej, czyli na piętrze Biblioteki Iława. W Suszu ruszył budżet obywatelski. Zgłoszono 17 pomysłów, kilka odpadło ze względów formalnych. Ostateczna lista powstanie do 25 czerwca, głosowanie od 20 sierpnia. Mieszkaniec powiatu iławskiego chciał zainwestować w kryptowaluty, stracił ponad 18 tysięcy złotych. Drugi prowadził inwestycje w różnice kursowe walut oraz kruszce metali szlachetnych. W wyniku oszustwa utracił 24 tysiące złotych. Obydwaj zgłosili to na policję.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Dzień dobry, pięknie witamy. Już 2 minuty po godzinie 16, a za moment w waszych głośnikach Ed Sheeran i jego Azizam będzie hit tego sezonu, a zatem Dracula od Tame Impali, a także Alok i Amy McDonald. No i dobre wiadomości płyną wprost z kortów tenisowych.
18: Magda Linet wygrała z Jeleną Ostapenko i melduje się w trzeciej rundzie Rolanda Grossa.
17: Nasz radiowy mecz trwa, pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
18: Tu Pawełek, dzień dobry.
17: Dzień dobry.

0: Amy McDonald. This is the life w Radiu SK, 14 minut po 16. Przy Amy McDonald przypomniało mi się nawet, że jestem głodny i zjadłbym zjadłbym coś niezdrowego.
1: Słuchaj, to w takim razie jeszcze do 18 co najmniej z burczącym brzuchem ty tutaj będziesz nam towarzyszył, natomiast ja zaglądam na SK-owy Messenger, bo tam towarzyszy nam Sylwia.
2: Hej SK, pozdrawiam was ze słonecznego i upalnego Saint-Tropez, Sylwia.
0: Elegancko. Proszę pozdrowić DJ Antoana. Welcome to Saint-Tropez. A wy skąd dzisiaj nadajecie? W Saint-Tropez aktualnie 29 stopni, ale Polska dzisiaj naprawdę radzi sobie pogodowo bardzo dobrze.
1: Nieźle, nieźle, więc dajcie znać, tak jak Sylwia, nagrywając głosóweczkę na SK-owym Messengerze, oczywiście, że prezenty się znajdą.
0: Prezydenty?
1: Prezenty.
0: Ach, prezenty.
1: Nie, nie, nie. Prezydent, już się... nie będziemy tutaj się zagłębiać.
0: Jezu, to jak dobrze, Pawełku. Przynajmniej ludzie dostaną coś miłego.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: Gibbs nie przestaje zaskakiwać.
6: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
7: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
8: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
6: Głosujecie na SK.pl.
8: Chcę

0: 30. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: I po reklamie.

0: nazywa się ten singiel. Houdini i Dua Lipa w Radiu SK. Jeśli macie ochotę na fail roku, zapraszamy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Pawełku?
2: Kirowski?
0: Pamiętasz, co robiłeś w 2015 roku, równo 11 lat temu?
2: No, prawdopodobnie pracowałem z tobą wtedy.
0: O Jezu, faktycznie!
2: No.
0: A wy pamiętacie, co robiliście w 2015 roku? Bo Magda na przykład brała ślub. Dzień dobry, Madziu, witamy cię serdecznie.
3: Cześć, miłowi.
0: Ależ to było piękne wydarzenie, prawda? Ten 2015 rok. Jesteście z mężem jeszcze cały czas po ślubie?
3: Jasne, jesteśmy. Mamy dwójkę bąków, więc jesteśmy szczęśliwi.
0: Elegancko. Wolałem zapytać, bo prawda, za moment pogadamy o mamie i nie wiedziałem, jak mocno weszła w wasz związek. Natomiast sytuacja, która się między tobą a mamą wydarzyła, wydarzyła się w ogóle przez telefon i ty z mężem, tak tylko wprowadzę wszystkich, wracaliście, tak, ze ślubu, z wesela.
3: Nie, jechaliśmy zmienić dowód, mój dowód. Zmieniam nazwisko, więc zmienialiśmy też dowód, mój dowód, żeby miała już nazwisko męża w dowodzie.
0: No jasna sprawa i była jego dumną posiadaczką.
3: Więc oczywiście.
0: Jechaliście jednym samochodem i na głośno mówiący zadzwoniła kochana mama Marysia.
3: Dokładnie tak.
0: I co się działo dalej? Pozdrawiamy.
3: No oczywiście pytanie, co robimy, jak spędzamy czas, no więc tłumaczę, że jedziemy właśnie do rodzinnej miejscowości, sobie zmienić właśnie dowód, więc może was odwiedzimy, a moja mama, nie wiedząc o tym, że jest na głośno mówiącym, pierwsze pytanie, o Jezu, aż tak szybko ci się śpieszy do zmiany nazwiska, tak brzydkiego nazwiska?
0: Ajajajajaj, spojrzałaś pewnie w oczy męża wtedy i jaka była jego pierwsza reakcja?
3: No, zaskoczony, ale mój mąż jest dobrym kabareciarzem, więc wszystko obrócił w żart.
0: Czyli powiedział, pozdrawiam kochaną mamusię.
3: Tak, dokładnie,
2: no właśnie, mnie bardziej
3: tak było.
2: Ciekawi, jak mama zareagowała na to, jak się dowiedziała, że nie tylko ty słyszałaś.
0: Chyba, że
2: ten
0: się nie dowiedziała.
2: O nazwisku.
3: Chyba był luz od razu. Cześć Krzysiu, przepraszam.
2: Sorka.
3: Kochany dzięciu.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że już wiemy, że mama Marysia jest na pewno doskonałym przykładem teściowej.
3: Tak, takiej typowej teściowej z kochaną.
0: Kochana, oczywiście, i zawsze służy pomocą. No to z teściową swojego męża, a ze swoją mamą zabieramy cię do wspaniałego miejsca.
2: Tak, swoim nazwiskiem z dowodu osobistego, które już dumnie zmieniłaś, zameldujesz się razem z mamą w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem, ale mamy też 5 stów na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl.
0: Dzięki czemu, jak tylko je kupi, mamusia będzie mogła wbijać kolejne szpilki.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.
0: Pozdrawiamy mamę bardzo serdecznie. Madziu, dzięki za spotkania. W waszą stronę fruną już 4 pory roku. A zatem Wiktor Waligura i Dry School już teraz na antenie Eski.

0: od Katy Perry słyszycie w Radiu SK na zegarkach 24 minuty przed 17.
1: Tu Pirowski i Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: W SC, a na naszym messengerze zameldował się Damian. Cześć Damianie.
2: Ja to serdecznie pozdrawiam z Fatu we Wrocławiu. Super się stoi w korku, mam panoramę, świeci mi słońce, czuję się jak na Dominikanie. Pozdrawiam.
1: Ach, aż mi się przypomniało, jak ja swego czasu też na Facie we Wrocławiu swoje odstałem nie raz, nie dwa, nie trzy.
0: Naprawdę?
1: Bardzo urocze miejsce i bardzo zakorkowane.
0: A co to ten fat jest?
1: Fat, no to kiedyś były tam takie fabryki, ale chyba wrocławianie mówią konkretnie na taki obszar w mieście, no prawie dzielnicę, która no bardzo się korkuje.
0: Ja to wszystko rozumiem.
1: Edukacyjny Pawełek.
0: Bardzo ci, Pawełku, dziękujemy.
1: Polecam się na przyszłość.
0: W naszej fabryce hitów wychodzi już kolejna produkcja. Za moment Avicii, Waiting for Love.
3: Reklama.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem.

0: boczkiem. Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj familię.

0: Aurora i Maciej Musiałowski wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę u nas newsy, sprawdzimy też pogodę, no i to, co dzieje się na ulicach.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
14: Wieczorem w Iławie czeka nas przyjemna pogoda, niebo będzie prawie bezchmurne, a temperatura wyniesie około 17 kresek, więc naprawdę ciepło jak na majowy wieczór. Wiatr będzie słaby z północy, dlatego nie przeszkodzi w planach na wieczór. Idealny czas na relaks.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. Iława, ulica Niepodległości 7. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Duży pożar lasu w Pomorskiem. Ogień pojawił się między Dużą Klonią a Okręglikiem w powiecie chojnickim. Płoną 4 hektary lasu, a z ogniem walczy ponad 100 strażaków. W akcji są też 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Śledczy badają, czy fałszywe alarmy były realizowane na czyjeś zlecenie. Na razie zarzuty usłyszały 2 osoby. Sąd zdecydował też o tymczasowym areszcie, a sprawa dotyczy alarmów w telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Osobno badany jest alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta. W tej sprawie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
16: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów.

0: mów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP. Jak przekazali, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie zagrają ze sobą Iga Świątek i Magda Linet. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
1: A ich kolejny mecz już w piątek.
3: SK i Ława News.
4: Edyta Kocuła-Pawłowska. Wykonawca budowy jednostki wojskowej w Suszu został już wybrany. To konsorcjum trzech firm. Inwestycja pochłonie 41 milionów. Budowa ma ruszyć za nie więcej niż 7 miesięcy. To będzie 19 rajd w kolorze Eski, czyli pomarańczowy. Pod patronatem Króla Holandii przejazd lub przejście spod ratusza w stronę Wyspy Młyńskiej. Do wyboru trzy trasy. Na koniec piknik ekologiczny. Sobota. Szczegóły na iława.sk.pl. Podróżowanie z pupilem nie jest łatwe. Warto się do niego przygotować. Na ten temat opowie Agata Wacławska, lekarz weterynarii i radna. Spotkanie w Bibliotece Iława 15 czerwca, 17.
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
7: Już 3 minuty po godzinie 17 na antenie Radia S.
8: I odbieram SMS od Mateusza. Co to się stało, że nie ma ostatnio odliczania od Pirowskiego, że tam ostatni poniedziałek, ostatnia środa maja, ostatnie coś tam.
7: Oczywiście bym był zapomniał. Witamy w ostatnią środę maja, kolejna pięknie. Już w czerwcu. Za moment Beauty and Beat, będzie Shawn Mendes, Muse z Alią i Ozone Dragon Stadin Tej. Tak gra wam dziś po południu. Radio SK, pięknie witamy.
8: Pirowski, Pawełek, dzień dobry.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: tej, a zatem formacja Ozon na antenie Radia SK. Mam wrażenie, że po tym numerze pani Jadzie nie potrzebuje ozonu, tylko tlenu. Witamy pani Jadziu. Dzień dobry. Zanim zaczniemy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku, Sebastian napisał SMS-a z zagadką dla pani Jadzi. Czy jest pani Jadzia gotowa?
1: Tak, słucham.
0: Co mówi nauczycielka geografii, kiedy stoi przy mapie?
1: Nie wiem.
0: Witam państwa.
2: Oj.
0: Ładne.
1: Ładne.
0: Fajne. Bardzo ładne.
1: Ładne, no, ładne.
2: Salwy śmiechu słyszę dookoła,
0: Jezu,
2: więc ładne.
0: Jezu, jacy wy jesteście po prostu, no już, żebym nie używał inwektyw. Pięknie was witamy. Popołudniowo, Sebastian, jeżeli nas słyszysz, to było
2: o,
0: naprawdę...
2: Ja ci
0: o, jest,
2: ciało.
0: Mamy.
2: Witamy państwa,
0: witamy
2: Jadzie.
0: Państwa.
1: Witamy.
0: Tylko nie wiem, czy Jadzia teraz przypomniała sobie dowcip z piątku, który do niej doleciał, czy to była reakcja na ten
1: dowcip? Nie ma ten z piątku. Radio SK.
0: Jadzia, jak robić radio, to tylko z tobą powiem ci, naprawdę. Witamy państwa, za moment wracamy.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić.

0: Jeremy Sikorski, wracam na antenie Radia SK, my też do was wracamy, można o nas mówić, ludzie bumerangi, pięknie witamy, jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście Pirowski
0: witamy
2: w komplecie.
0: Witamy serdecznie i od razu zapraszamy na rundę drugą zabawy Co Pawełek Trzyma w Ryjku, która będzie rundą pierwszą. Pani Jadziu, poprosimy, żeby pani podpowiedziała tak, żeby nie odpowiedzieć.
1: Ale żeby zgadli?
0: No tak, żeby zgadli, ale oni, a nie my, tak.
1: Dobrze.
0: No to poprosimy.

0: coś dla niemowląt w paczce mokrego.
1: A. Super.
2: Aż się oplułem.
1: Bardzo dobra odpowiedź. I jeszcze dodajmy, że nie do jedzenia i właśnie
0: wiem... Absolutnie nie.
1: Zapraszamy serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302. Zapraszamy serdecznie do wzięcia merch popołudniowy Pirocki Papełek. Uj, uj, uj. Be Warsaw Saints. Dzień dobry.
3: Cześć,
1: kogo witamy?
3: Michał.
1: No, no do Michale. Jesteś, że tak zapytam, tatą, czy nie?
3: Nie.
1: Okej, okay, no to być może masz trochę trudniej, ale wierzymy, że sobie poradzisz. Zapraszamy. Dwa pytania.
3: Dobra, jest to coś dla niemowląt nie do jedzenia, dobrze usłyszałem.
1: Tak, mokrego pani Jadzia podpowiedziała w paczce.
3: Okej, okay, a czy niemowlę jednak do bójdzi to bierze?
2: Mam nadzieję, że nie.
1: Tylko jedno niemowlę bierze, właśnie jest to Pawełek, tak, no. Ale cała reszta na szczęście nie, bo mogłyby sobie zrobić krzywdę.
3: Mokrego. No to mokra
2: chusteczka,
3: no. Taka
2: higieniczna,
3: taka no nawilżona.
2: Dobrze.
1: To gratulacje, pani Jadziu, pięknie dziękujemy za podpowiedź. Następnym razem po prostu proszę podpowiedzieć, że to chusteczki nawilżane.
0: Następnym razem tak powiem.
1: Gratulujemy w takim razie nie tacie, ale doskonała rodzicielska odpowiedź, a zatem koszulka, t-shirt z naszego merchu frunie już dla ciebie.
3: Super, dzięki wielkie.
1: Dzięki piękne. Jadziu, bo nie usłyszałem, a tu... Jadzia się z wami żegna, po swojemu oczywiście, jak zwykle. Chodź, Jadzia, zatańczymy Bailando. Ja będę Enrique Iglesiasem, a ty bądź sobą.
4: Mamacita.
1: Mamacita. Jezus Maria.

0: Don't Want Your Love to Illenium i Ellie Goulding w Radiu SK, a na zegarkach mamy 21 minut przed godziną 18.
1: No, jak słychać, Ellie Goulding świetnie brzmi w takich klubowych numerach.
0: A świetnie brzmi w samochodzie wracającym do domu z pracy przede wszystkim.
1: To prawda. Jeżeli jesteście fanami właśnie takiego grania, no to posłuchajcie koniecznie, co mamy dla was w piątki.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty.

0: 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I pora.

0: Just the way you are słyszycie w swoich głośnikach w Radiu SK. Milki i David Guetta na zegarkach. Mamy 4 minuty do godziny 18 i 4 minuty przed wspaniałym programem, który poprowadzi dla was za moment
1: Michał Hanczak, zawsze punktualny, już tutaj w studiu czeka na was.
0: I to mamy z Michałem Hanczakiem właśnie wspólnego.
1: Tak, między tak, innymi, to was łączy.
0: To nas łączy. Do usłyszenia jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
4: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Bosch Serwis Przemkar.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów Amadio oraz Amadio.pl, oferujący meble,

0: sprzęt ogrodowy i motocykle.
1: Wieczorem w Iławie czeka nas przyjemna aura. Słupki rtęci pokażą około 16 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na wieczór. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie.
2: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D. Iława Kopernika 4A.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu

0: sprawdzać w planach na wieczór. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych zmian w pogodzie.
1: Sponsorem programu jest Przemysław Grzywacz, właściciel Porsche Service Przemkar, wykonujący pomiar geometrii wszystkich pojazdów w 3D i ława Kopernika 4A.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu

0: Licza nadal trwa. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem hali w wielkopolskich Obornikach. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że akcja potrwa jeszcze wiele godzin. W Szczecinie ruszył proces kierowcy oskarżonego o potrójne zabójstwo. Chodzi o tragedię z Międzyzdrojów z grudnia 2023 roku. Według śledczych Patryk F., będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał autem w rodzinę spacerującą chodnikiem. 3 osoby zginęły, 1 trafiła do szpitala. Oskarżony nie przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
1: SK Sport News.
0: Tour de Pologne wraca na Pomorze. Kolarska rywalizacja zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Późniejsze etapy w Szczecinie i Zielonej Górze, a metę zaplanowano w Wieliczce. Zastal Zielona Góra zrobił pierwszy krok w stronę finału Orlen Basket Ligi. Zespół wygrał w pierwszym meczu o półfinału z Arką Gdynią. Kolejny mecz jutro, a dzisiaj pierwsze spotkanie między Legią a Dzikami.
1: SK i Ława News.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska. W niedzielę w gminie Lubawa sprint organizowany przez Lubawski Klub Rajdowy. Trasa to Lubstyn-Lubstynek, a start o 10.30. Anika Piotrowska z Wiru i Ława wygrała w Bydgoszczy zawody wioślarskie i została powołana do reprezentacji w regatach Olympic Hopes. Płynący również jedynką Mateusz Madej z Wiru zajął 6 miejsce, został powołany w 4 podwójnej na te same regaty 21 czerwca. W niedzielę Dzień Dziecka z ICK o 11 w okolicach Iławskiego Amfiteatru wystartuje strefa animacji, o 14 młode talenty na scenie, o 16.15 zespół Sonanto.
3: Wrzuciliśmy na luz z Pirowskim i Pawełkiem, więc utrzymajmy ten stan, czyli luzujmy dalej i uśmiechajmy się do siebie samych, ale też nawzajem, jeżeli macie kogoś obok. Ja postaram się też was trochę uśmiechnąć dzisiaj wieczorem. 3 po 18, tu Hanczak. Za chwilę hymn męskiego grania, ale najpierw W&W, czyli Heaven is a Place on Earth.

Ed Sheeran na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie. Hanczak z tej strony. Proponuję, żebyśmy dzisiaj naprawdę poczuli się na bogato. Nawet jeżeli na koncie pod koniec miesiąca jest tak sobie, to dzisiaj proponuję, żebyśmy wszyscy czuli się, nie wiem, jak żony Hollywood na przykład. Albo jak jacyś bardzo bogaci arystokraci. I dzisiaj sobie o tym takim poczuciu bogactwa porozmawiamy, bo chciałbym was zapytać o to, kiedy się czujecie naprawdę bogaci? Czy są jakieś takie drobne czynności i drobne rzeczy, które sprawiają, że chociaż przez tę jedną chwilę czujecie się naprawdę jak królowie życia? Ja na przykład dzisiaj kupiłem sobie bób i uważam, że na początku sezonu bobowego, kiedy jeszcze wszystko jest bardzo drogie, jeśli chodzi o tego typu warzywa, to naprawdę człowiek wydając 22 zł za pół kilo, to czuje się bogato. I nie myśli o tym, że za chwilę jego konto zostanie zrujnowane. Nie, ta chwila się liczy. Że właśnie teraz kupuję ten bób i przez tę jedną chwilę naprawdę czuję się jak bogaty człowiek. Jeżeli macie też takie historie, to nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK i za chwilę sprawimy, że poczujemy się wszyscy dużo bogatsi niż jesteśmy. No i może też przy okazji innych zainspirujecie, bo czasami niewielka fortuna jest potrzebna do tego, żeby być bogatym, tylko zupełnie drobne rzeczy. No chociaż akurat bób za 22 zł, no to nie jest drobna rzecz. Messenger eski do waszej dyspozycji, a tymczasem Morandi.

0: Bibi Rexha i Faithless w Radiu SK w Imprezce New Religion, ale to brzmi naprawdę doskonale. Na bogato w Imprezce, a ja was dzisiaj pytam, kiedy wy się czujecie chociaż przez chwilę jak królowie życia. No podejrzewam, że większość z was czuje się ostatnio tak, odwiedzając sklepy, zwłaszcza targowiska. Ja mówiłem już o tym, że poczułem się tak dzisiaj, kiedy kupiłem pół kilo bobu za 22 zł, a Kinga?
1: Hej SK, no ja dzisiaj czułam się podobnie, jak zapłaciłam za kilogram truskawek 26 zł. Jadłam je ze smakiem, mimo tego, że wcale nie były takie pyszne.
0: No ale były kupione, tyle pieniędzy wydanych, to musiały smakować. Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Konrad jeszcze w sprawie pozostania królem życia.
2: Kajkany, ja się czuję jak szejk z Dubaju, jak najbogatszy człowiek świata, jak zatankuje samochód do pełna. Pozdrawiam.
0: To się nazywa potentat paliwowy, a przynajmniej przez kilka chwil. Radio
3: SK. Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Tańsze koszyki.
6: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
7: Sprawdź to sam, dzięki dał.
6: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
9: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: I po reklamie.

0: bardzo przyjemnie w Radiu SK. No powiedziałbym nawet...
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: A to dlatego, że nie dość, że gramy najlepsze hity na czasie, jak chociażby Let You Love Me od Rity Ory, albo za chwilę nowość od Kygo czy Kuby i Kuby, ale też sprawdzam dzisiaj wasze sposoby na to, żeby poczuć się luksusowo, chociaż przez chwilę. Sposoby są naprawdę różne. Kamila nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK.
2: Jak sobie kupię maseczkę za 15 zł i mam wieczór dla siebie i mogę sobie ją nałożyć i wypić piwko, zero. I święty spokój. Wtedy się czuję, że to jest dobrze wydane 15 zł.
0: I na bogato się wtedy czuje, Kamila. A w sumie do szczęścia niewiele potrzeba, jak się okazuje, maseczka za 15 zł i po prostu, żeby nikt nam nie truł, wiadomo, 4 liter, czyli maseczka i to, żeby dzieci pojechały do babci. Albo żeby szef wziął urlop.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
5: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
7: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
14: I po reklamie.

pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają teraz Eski na balkonie, bo podejrzewam, że i tacy są. Zawsze możecie dać znać, czy mam rację, czy nie, nagrywając głosówkę na Messengerze Eski. Kuba i Kuba z nowym hitem pod tytułem Stygnie lato na antenie Radia Eska właśnie. A tymczasem Michał Wiśniewski dzisiaj miał bardzo dobry dzień, dlatego że został przez sąd oczyszczony z zarzutów w sprawie tam takiego dosyć dużego, kontrowersyjnego, finansowego skoku. Na SK.pl możecie sobie o tym nieco więcej poczytać. Ta sprawa się trochę za nim ciągnęła, ale dzisiaj został uniewinniony. No i paparazzi go przyłapali na świętowaniu. No nie na balkonie, ale z kawką i naleśnikami. Czyli można powiedzieć, że z ciałem stało się słowo z jego piosenki. Pijeka.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca.

0: Gorąca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamatorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i ława Niepodległości 7.
2: I ława na czasie.
3: Dawid Jakubowski. Ksiądz z osiedla wpadnie do pizzerii w Ostródzie. Spotkanie rodzinne z Rafałem Główczyńskim, czyli rozpoznawalnym w mediach społecznościowych jako ksiądz z osiedla. Zaplanowano 2 czerwca w Ostródzie od 17. Historia jednej ulicy w Iławie w niedzielę o 15 startuje ze skweru Żeromskiego. Pójdziecie ulicami Mazurską i Chodkiewicza. Z kolei w Suszu, w Suskiej Gawędy. W niedzielę od 16 w Parku Miejskim. Będą m.in. gawędy o Prusach i Rodzisku w Suszu.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
5: Muzyką się żyje.
6: Orkiestra Męskiego Grania zaskoczyła kolejnym singlem. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali nie tylko hymn tej terasy koncertowej, ale także premierowy kawałek pod tytułem Tańczę. No i właśnie ten numer trafił dziś do sieci z teledyskiem. Reżyserem tego klipu jest Vito, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów Męskiego Grania. Trasa startuje za miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Oki wydał w nocy nową epkę. Fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawiają się goście. To Ewa Farna, Jan Gigi, O Co Chodzi i Sobel. Zaczyna się Kortowiada i to jest coś znacznie więcej niż Juvenalia, bo to już od lat prawdziwy festiwal muzyczny, nie tylko dla studentów. Od jutra w Olsztynie nad Jeziorem Kortowskim grać będą gwiazdy polskiej sceny i to z różnych muzycznych bajek, a bo jutro na przykład Afromental, Kacperczyk, Wilki czy Jan Gigi, w piątek Problem, Tymek, Jan Rapowanie, ale też Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W sobotę z kolei sceną rządzić będą na przykład Kuban, Kizo, Michał Szczygieł, Enej, ale też Królowa, Maryla, Rodowicz. To Kortowiada w Olsztynie.
7: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
6: Impreska. Impreska. 19:02 pytałem, czy ktoś słucha na balkonie, odezwał się Sylwester.
8: No ja słucham Eski na drabinie, nie na balkonie, bo maluję dom zewnątrz. A co?
6: Czyli to była tak zwana głosówka wysokiego szczebla, albo z wysokiego szczebla. Hanczak, zapraszam na imprezkę!

0: właśnie, jeżeli nawet ten dzień nie był najlepszy, to spokojnie, jutro będzie lepiej. Zwłaszcza, że zbliżamy się do weekendu. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło, Samoloty w Radiu SK. Za chwilę Lola Janka, za chwilę Swedish House Mafia, ale wcześniej...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Coś nowego, czego być może jeszcze nie udało wam się usłyszeć, bo to rzeczywiście jest gorąca premiera. Sonny Fodera to jest taki artysta, taki DJ, który przez kilka ostatnich miesięcy królował u nas z hitem Think About Us, zresztą nie tylko u nas. Czas na coś nowego od tego pana. I pani. Pani nazywa się Libianka, możecie kojarzyć ją z hitu People. No a teraz udzieliła się wokalnie właśnie u Sonny'ego Fodery. Nie będę gadał, tylko zagram Let Me Be In Your Arms. Mam nadzieję, że wszystkim fanom takiej nieco klubowej, elektronicznej muzy się spodoba.

0: Nawet jeżeli gdzieś słońce skryło się za chmurami, to w Radiu SK w głośnikach to słońce cały czas jest za sprawą basy i hitu Magnetic. To jest imprezka. No i tak właśnie spędzamy wieczór. Hanczak z tej strony. No jestem bardzo ciekawy, kogo przyciągnę za chwilę na antenę do pojedynku, w którym potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Jedno będzie tylko pytanie wspólne, ale walczycie między sobą. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj górą do wzięcia. No powiem to. Bilety na krakowski koncert Taco Hemingwaya. A zgłosić się można na Messengerze Radia SK, zostawcie namiar na siebie, albo pod 664-402-302 czekam na SMS-y. No i gramy za chwilę, a po krótkiej przerwie Alex Warren i jego Fever Dream.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle są wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od

0: środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, to jest tytuł tego hitu. To Teddy Swims na antenie Radia SK oczywiście. Hanczak z tej strony, słuchacie imprezki, a ze mną już teraz Klaudia i Kamil, którzy za chwilę, no, powalczą. No trudno, no tak muszę powiedzieć, no takie są zasady. Cześć wam, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Słuchajcie, no i zadam wam tylko jedno pytanie, ale musicie na zmianę szybciutko odbijać piłeczkę, odpowiadać raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, kto więcej odpowiedzi wymyśli i kto skusi jako pierwszy. Słuchajcie, no sezon na truskawki się rozpoczyna, na razie drogie, ale pytanie będzie brzmiało. Co można zrobić z truskawek? Klaudia zaczyna.
2: Koktajl.
0: Kamil.
1: Ja myślę, że deser truskawkowy. Dobra. Czyli lody z truskawkami.
0: Dobrze, dobrze. Szybciej odpowiadaj, Klaudia.
2: Lody.
0: Aha, Kamil?
1: Może czekoladę z maliny, czekoladę z truskawkami.
0: Klaudia, ale wymyśla.
2: Makaron z truskawkami,
0: o,
2: na przykład.
0: Iga Świątek lubi to. Kamil?
1: Owsianka z truskawkami, dzisiaj na śniadanie u dzieci.
0: Klaudia?
2: Można zamrozić na przykład i zrobić potem jako dodatek do innych potraw.
0: Świetnie, Kamil, ale wymyślacie fajnie. No dobrze, dobrze, coś jeszcze wymyślimy.
1: My zawsze dżem z truskawkami.
0: Dżem, no oczywiście, tak, no Klaudia?
2: Ja myślę, że najlepsze są truskawki po prostu z cukrem.
0: O, Kamil?
1: ciasto, oczywiście, z garnetką.
0: Dobra, dobra, Klaudia?
2: Co można na przykład truskawki ze śmietaną?
0: Dobrze, Kamil.
1: Niedzielny kompot z truskawkami.
0: O właśnie, to Ameryka ostatnio odkryła, że jest coś takiego jak kompot, Klaudia.
2: Też właśnie myślałam o kompocie, ale może jakieś właśnie przetwory z
0: no
2: truskawkami
0: dobra,
2: na zimę.
0: Dobra, słuchajcie, bo to się będzie ciągnęło w nieskończoność, zwłaszcza, że Kamil tam już po prostu chyba...
1: Kisiel!

0: Proszę, albo googla, albo po prostu szuka w swojej głowie już tak głęboko. No ale dobrze, szuka, dobrze. Klaudia, Kamil, słuchajcie, no ogłaszam remis w tej zabawie. Truskawkowy remis, który kończy się tym, że i ciebie, Klaudia, i ciebie, Kamil, zapraszam do Krakowa w weekend na koncert Taco Hemingwaya.
1: Wow, brawo, Klaudia. Dziękuję.
2: Gratuluję również.
0: Tylko nie wnoście na stadion truskawek.

Przed chwilą Kamil i Klaudia walczyli dzielnie jak na korcie tenisowym o bilety na taco. No, ten mecz zakończył się remisem, a Magda Linet w turnieju Rolanda Garrosa awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy. I to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek. A więc będzie taka siostrzana walka. No taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Estebo.

Roland Garros awansowała w drugiej rundzie do trzeciej rundy i to jest dobra wiadomość, ale wiadomo, że w trzeciej rundzie spotka się z Igą Świątek, a więc będzie taka siostrzana walka, no taka słodko-gorzka trochę sytuacja tak naprawdę. Za kilka chwil 20, a to była nowość na antenie Radia SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Estebo.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
1: Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity. Na żywo 31

0: Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus. Iława Niepodległości 7.
3: Iława na czasie.
4: Dawid Jakubowski. Przypominamy, że Iława w ten weekend przywdziewa pomarańczowe barwy. To za sprawą 19 rajdu pomarańczowego imienia Króla Holandii na znak solidarności z partnerskim Tollen w Holandii. 30. Od 11.45 startuje rajd. Nie tylko rowerowy, będą też grupy dla wózkarzy i nordic walkingowców. Rejestracje do rajdu w informacji turystycznej. W sobotę od 9. A na jego zakończenie piknik ekologiczny na Wyspie Muńskiej. A w Suszu w sobotę bezpieczne wakacje. Dużo będzie się działo na plaży miejskiej w Suszu od 10.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.
6: Muzyką się żyje.
7: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o koncerty zagranicznych artystów, to ostatnio u nas naprawdę wielki ruch. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida, oni już byli, nie tak dawno. Ale za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu, czyli Neo i Akon. Przyjadą do Polski razem w ramach Nights Like This Tour, a przystanek w naszym kraju w Łodzi. W najbliższą niedzielę wystąpią w Atlas Arenie. SK zaprasza, no i to dosłownie w sumie, bo mam dla was bilety na ten koncert. Dlaczego powinny trafić do was? Dlaczego wy powinniście być na tym koncercie? W niedzielę dajcie znać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Jeszcze mamy maj, ale nasza letnia trasa koncertowa już wystartowała. W ten weekend SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie m.in. Agnieszka Chylińska oraz Miu, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp na koncerty wolny, a poprowadzą je Ola Kot i Michu Sobkowski.
8: Imprezka.
9: Imprezka.
8: Imprezka.
7: A ja poprowadzę imprezkę teraz. Kolejną godzinę rozpoczynamy. Dobry wieczór tym, którzy właśnie dołączyli. Fajnie, że jesteście, jeżeli jesteście nieco dłużej już. Kanczak z tej strony, przed nami Tame Impala i Jenny, potem Bledka, także David Guetta i Bebe Rexha. Tak, zagramy tuż po 20.

0: Czy to będzie hit nadchodzącego lata? Wszystko zależy w sumie od was, czy wam się spodoba, czy będziecie głosowali na SKPL w gorącej dwudziestce na przykład. To Marisa, jej kawałek pod tytułem Odkochaj, jedna z nowości na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I wy też możecie tutaj wpaść na imprezkę, nawet jest to mile widziane. Dzisiaj próbujemy poczuć się jak królowie życia i pytam was o to, czy są takie sytuacje? Jakie to są sytuacje, kiedy naprawdę czujecie, że zaznaliście luksusu? Wiadomo, to są tylko chwile, ale są takie momenty, są takie sposoby, żeby chociaż przez moment czuć się jak jakaś żona Hollywood albo król życia. No to Kasia w takim razie, prosto z głosówką z Messengera Eski.
1: Dzisiaj czułam się milionerką, kupując fasolkę szparagową za, uwaga, 40 zł, ale było warto szaleć, tak?
0: I to nie przez całe życie, bo tak się nie da, bo by nie wystarczyło pieniędzy, ale chociaż przez tę jedną chwilę. Taka fasolka szparagowa, młoda, warta każdych pieniędzy. W sumie to każdy, kto odwiedza bazarek teraz, to się czuje jak król życia. No dobrze, to sprawdźmy jeszcze, co Martyna nam powie o luksusie. Martyna?
2: Cześć, Radio SK. Cześć. Właśnie wracamy z koleżanką z hurtowni odzieżowej. Zakładamy swój własny biznes i po tych zakupach czujemy się naprawdę królowe życia, ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy się czuły jak królowe przetrwania. Pozdrawiamy.
0: Trzymam kciuki, ale jak wiadomo nie od dziś, owoc żywota twojego je ZUS.

0: Może i dziewczyny z zespołu LOR śpiewają tutaj i grają wszystko jedno, wszystko źle, ale mi nie jest wszystko jedno. Ja bym chciał, żeby wszystko u was było jak najlepiej i chciałbym wam poprawiać humor. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka. I teraz zrobię coś, co być może humor wam poprawi, a konkretnie to zrobi to nasz słuchacz. Bo ja parę chwil temu mówiłem o tym, że mam bilety na koncert Akona i Neo w Łodzi, tak?
1: Hej, jest Kotukami z Wieliczki.
0: Cześć.
1: Moja żona, gdy wczoraj usłyszała wesce o koncercie Akona, to dzisiaj od samego rana śpiewa piosenki i nawet dzieciom pobudkę zrobiła do szkoły śpiewającą. To znaczy, dzieci mnie proszą teraz, abym zadzwonił do radia i zaśpiewał Lonely, może panu Michałowi się spodoba moja wersja.
0: Okay.
1: A jak się nie spodoba, to i tak mam zaśpiewać i walczyć dla mamy o zaproszenie.
0: Dajesz.
1: A więc

0: Jacku, przecież to jest złoto, Kamil, naprawdę.
1: Kamil z Wieliczki to w sumie to jest to jak sól ziemi, naprawdę. Nie mogę tutaj inaczej postąpić. Bilety oczywiście dla całej twojej rodziny na Nio i Jejko na Włodzi są. Och, ja będę sobie to teraz odtwarzał w kółko. Ja sobie to ustawię jako budzik w telefonie. Będzie mi zawsze poprawiał humor, nawet jeżeli zadzwoni o 6 rano.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gips nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
2: Głosujecie na SK

0: Zapraszam. Michu Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: Znacie jakiegoś Kubę? To Ellie Goulding wieczorową porą w imprezce w Radiu SK. No a jeżeli znacie jakiegoś Kubę, to może nawiążcie z nim kontakt, bo dzisiaj rano Kuba dołączył jako ostatni do naszej ekipy, która weźmie udział w odlocie ściśle tajnym już w najbliższy weekend, ale się okazało, że Kuba nie ma z kim lecieć, bo jego towarzysz podróży się wykruszył.
1: No właśnie, teraz znowu się delikatny problem, bo osobę, którą chciałem zabrać, nie bardzo mu pasuje i będę musiał pomyśleć nad tym.
2: Kamie się oczy zaświeciły. Kama może być jednocześnie organizatorką, jak i twoją osobą towarzyszącą.
3: Słuchaj, no mamy do ciebie informacje.
2: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
1: No to ja to nie wierzyłem, zrobiliście mi taki dzień dzisiaj.
0: No taki dzień, że trzeba znaleźć teraz osobę towarzyszącą, może się zakręcicie. Wylot w piątek, a dokąd? No tego nie wie nikt tak naprawdę. No będziemy słuchać relacji i odgadywać. No i jeszcze mamy wskazówkę.
4: Tu kapitan, zatrzymacie się w miejscu, gdzie słońce jest zawsze.
0: No jeszcze niedawno bym powiedział, że w siedzibie Polsatu, ale oni zmienili logo.

0: Kolejna nowość na antenie Radia SK o tej porze wchodzi naprawdę doskonale. Shimza i Fire Fire, a ogień to ja mam tutaj w głosówkach na Messengerze Radia SK, jeśli chodzi o bilety na koncert Nio i Akona w Łodzi w najbliższą niedzielę.
1: Cześć Esko, mam takiego wujka Marka, który jest wielkim fanem Akona, chyba największym jakiego znam, ale zawsze bał się zawalczyć o bilety w jakimkolwiek konkursie. Chciałbym go w tym wyręczyć i zrobić mu niespodziankę. Może pojedzie ze mną na ten koncert, a ja z chęcią też go posłucham.
0: To był Damian, no ja muszę tutaj łączyć pokolenia, to jest moja misja i muzyka też łączy pokolenia. Także Damian, zaproszenia dla ciebie i dla twojego wujka na niedzielny koncert Nio i Akona w Łodzi lecą. Bawcie się doskonale. Kolejne bilety na kolejne koncerty, m.in. na Taco w Krakowie już jutro po 18, także włączcie imprezkę.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku.

0: piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus i Ława Niepodległości 7.
14: Ława na czasie.
15: Dawid Jakubowski. W najbliższą sobotę wysyłamy Was do Susza. Tutaj bezpieczne wakacje. Festyn organizowany przez tamtejszą ochotniczą straż pożarną. Od 10.30 będzie się działo. Między innymi bieg pod hasłem Fire Run. Pokazy ratownictwa i to na wodzie i na lądzie. Stacje edukacyjne, dmuchańce oczywiście i wiele innych atrakcji. A w niedzielę polecamy imprezę wszystkim wielbicielom wyścigów rajdowych. Pierwszy sprint na odcinku Lubsyn-Lubsynek. 3 km. Zaprasza Lubaski Klub Rajdowy. Starty załóg od 10.30.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Kuchnie Plus, oferujący drzwi, łóżka i meble na wymiar. I ława, ulica Niepodległości 7.

0: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz panie z Agencji Świadczeń Medycznych Vita, Barbara Chojnowska, położna rodzinna, i Violetta Słomska, pielęgniarka rodzinna. Dzień dobry panią.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj temat bardzo ważny i dość świeży. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać właściwie?
2: Ze strony położniczej o nowym standardzie opieki okołoporodowej, czyli co się zmieniło, a zmieniło się dla pacjentek sporo, bo szpitale muszą zapewnić znieczulenia zewnątrzoponowe, a jeżeli chodzi o pielęgniarstwo rodzinne, czyli położne rodzinne, nie czekamy do 21 tygodnia ze zgłoszeniem się do położnej rodzinnej, tylko od stwierdzenia ciąży zapraszamy do nas, żeby się poznać, zmierzyć się z tematami ciąży, porodu, rodzicielstwa i wszystkim, co z tym związane. W standardzie mamy ściśle określone tematykę, my mamy przygotowane już konspekty do zajęć, żeby to poszerzyć, także warto o tym mówić, bo nie wszystkie panie wiedzą. Czekamy od 2010 roku standard pierwszej opieki okołoporodowej ze zmianami późniejszymi, a dalej niektóre panie zapominały, że trzeba się do nas zgłosić, wybrać sobie świadomie położną już wtedy w 21 tygodniu, a teraz stwierdza na jest ciążę, trzeba się zastanowić, kogo chcesz, żeby był twoją położną, żeby przez ten czas ciąży i połogu cię przeprowadził, bo porodem to już zajmą się koleżanki na oddziałach położniczych i sali porodowej.
1: To się zmieniło, ale przecież szkoły rodzenia wcześniej panie też prowadziły.
2: Tak, to pod tytułem Edukacja zbiorowa ciężarnych. Oczywiście wszyscy mówią na to szkoła rodzenia, ale było dla pań od 21 tygodnia ciąży. A? Zmieniło się to, że możemy teraz jak gdyby zajmować się paniami od stwierdzenia ciąży. To w standardzie nowym, który wszedł w życie 7 maja, właśnie się zmieniło. Stąd też prośba o to spotkanie, żeby jak najszersza ilość osób wiedziała, jakie są możliwości i żeby nie było takich sytuacji, że bo ja nie wiedziałam, bo w oddziale ja nie mam teraz położnej, a panie w oddziale chcą wiedzieć, do kogo mają nam położnicę z noworodkiem przekazać. Bo ten system bardzo świetnie działa. Tylko my musimy to wszystko wiedzieć. Lekarz prowadzący ciążę może powinien poinformować panią, że ma się zgłosić, wybrać sobie położną rodzinną. My się wtedy już znamy przed. I po porodzie szpital nam zgłasza, że kobieta jest po porodzie i my musimy w ciągu 48 godzin w dni powszednie ją odwiedzić.
1: Czyli to bardzo pomocne, bo młoda matka, prawda?
2: I nie ma też możliwości, że ta pacjentka nam ginie. Mieliśmy kiedyś taką, no różne są sytuacje. Są panie, które zachodzą w ciąży w ciężkich chorobach psychicznych. Idą rodzić, gdzie nie, szpital nie zgłasza. Nieznane są w środowisku. I my nie wiemy. Ona wraca do domu z dzieckiem i nie wiemy, że ktoś taki wyszedł. Fundusz do nas miał kiedyś takie zapytanie, co się działo, że tyle pacjentek z naszych list nie było zaopiekowanych. A jak mamy o nich wiedzieć, jak nam szpital ich nie zgłaszał?
1: Nie było takiego rozwiązania wcześniej.
2: Było, tylko szpitale, nie wszystkie, nie mówię tu o naszym szpitalu Iławskim, część szpitali wypełniała ten standard, a część nie.
1: I teraz już wszystkie muszą.
2: Nie ma innego wyjścia, wtedy też musieli, ale teraz widzimy, że jak gdyby jest to bardziej, nawet te szpitale, które nie zgłaszały, już zaczęły nam przesyłać takie informacje.
1: Być może to będzie taka oczywistość dla niektórych ciężarnych, ale proszę powiedzieć, co daje kobiecie to, że przyjdzie nie po 21 tygodniu ciąży, tylko przyjdzie wcześniej, kiedy...
2: Przede wszystkim my, jeżeli poroni, to też się wtedy nią zajmiemy, bo to też jest w nowym standardzie. Przecież nie wszystkie, mamy 50%, już teraz coraz więcej badań naukowych, 60% ciąż jest poronionych. I ta kobieta zostaje z tym sama. A wtedy może najbardziej potrzebuje naszej pomocy. Potrzeby stwierdzenia, czy nie ma potrzeby też kontaktu z psychologiem, czy sobie radzą, czy nie. Teraz właśnie się to zmieniło, że mamy objąć tą kobietę od początku i nie tylko po porodzie, ale też po poronieniach, po porodach przedwczesnych, gdzie nie zawsze to dziecko trafia do domu.
1: Czy o poronieniach też mówicie podczas zajęć na szkole rodzenia?
2: Teraz nie było takiej potrzeby, no bo mówiliśmy tylko o zagrożeniu porodem przedwczesnym, bo miałyśmy panie po 21 tygodniu.
1: W tej starszej ciąży?
2: Tak, a teraz mówię od 7, w tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowań, bo też jeszcze nie wiemy, jak dokładnie będzie to finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nowy plan działania zajęć edukacyjnych jest przygotowany.
1: Czyli wychodzicie z założenia, że lepiej wiedzieć, nawet o takich ewentualnościach przykrych, tak, niż nie tak wiedzieć, być przygotowanym.
2: Tak, mamy tematy na temat opieki nad wcześniakiem, bo to jest bardzo też istotne, gdzie się wtedy udać, nie?
1: Czyli tutaj mamy pierwszą zmianę, czyli kwestia szkoły rodzenia wcześniej, a jakie jeszcze standardy pojawiły się 7 maja i jaka jest podstawa prawna w ogóle tego, jak to się zadziało?
2: Standard opieki okołoporodowej, mówię, pierwszy wszedł we wrześniu 2010 roku, więc tam była nowelizacja bodajże w 2016, nie chciałabym tam już, nie jestem aż tak bardzo dobrze przygotowana.
1: Ale po kilku latach,
2: po kilku latach, ale tam się niewiele zmieniło. Mhm. W tej chwili, w październiku mieliśmy już ten akt prawny, a wszedł w życie z dniem 7 maja, żeby było czas na przygotowanie. Ale jak to zwykle u nas bywa z tym przygotowaniem, no mamy już zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ale jeszcze nie mamy umów, gdyby jak to będzie rozwiązane finansowo. Ale my już wypełniamy standard, zapraszamy panie do świadomego wyboru położnej. To ma być osoba, która spełni twoje oczekiwania.
1: Czym się zajmuje właściwie położna?
2: No i mówię tu o położnej rodzinnej. Rodzina, zajmujemy się, tak, kobietami od urodzenia do śmierci i panami do drugiego miesiąca, zawsze się tu uśmiecham.
1: Czyli dziećmi.
2: Czyli męskiej do drugiego miesiąca, potem przejmuje tu koleżanki pielęgniarki opiekę nad tymi mężczyznami, kobietami zresztą też, ale my w każdym stadium, czyli kłopoty miesiączkowe, jakieś mamy edukację też w szkołach, jeżeli chciałyby szkoły z nami współpracować na temat miesiączek, zadbania o higienę w trakcie miesiączki. Wiadomo, czas ciąży, porodu, to już w większości nam się położna rodzinna kojarzy tylko z ciążą i porodem. W ogóle zawód położnej, ale też okres okołomenopauzalny. Zajmujemy się też paniami w senium, czyli wypadanie narządów rodzinnych, nietrzymanie moczu. Mamy tam takie specjalne zabiegi przy skierowaniu od lekarza ginekologa, które wykonujemy, bo nie można już zrobić operacji ze względu na obciążenia innymi chorobami. Także też takie panie mamy, które serdecznie pozdrawiam. Ja serdecznie moje panie, do których przychodzę, może będą słuchać.
1: To wracam do pytania 7 maja. Co jeszcze się zmieniło w zakresie pani Basiu?
2: U nas to było na tyle, potem reszta to jest szpital. Myślę, że nie będę już w to się zagłębiać, bo stricte chodzi o opiekę po poronieniu, po porodach przedwczesnych, co już wcześniej było, ale też, że po stwierdzeniu ciąży mają panie wybierać swoją położną rodzinną.
1: A w takim razie zapytam panią Violettę Słomską, pielęgniarkę rodzinną, co się zadziało w pani zakresie, jeżeli chodzi o ten 7 maja i wprowadzenie nowych standardów, wejście w życie.
3: Ten standard dotyczy głównie pracy położnych. Mhm. Nam w sumie nic nie zmienił w pracy. To położne się do tego muszą odnieść.
2: Od kwietnia ubiegłego roku w zamian za profilaktykę 40+, bilans zdrowia. Bilans moje zdrowie, który mogą wykonywać wszyscy po 20 roku życia. Czyli mamy zrobić jak największy, przebadać jak największą ilość osób, czyli taka bardzo profilaktyka skierowana do wszystkich powyżej 20 roku życia.
1: No tak, ale tam jest morfologia, tak? A co to z paniami ma wspólnego?
2: Może tak jak pani redaktor nie wie, my mamy obowiązek od kwietnia, a od lipca mamy

0: paniami ma wspólnego?
1: Właśnie, może tak jak pani redaktor nie wie, my mamy obowiązek od kwietnia, a od lipca mamy

0: Zrobiły się kolejki ludzi zdrowych do profilaktyki. Więc Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia wymyśliło sobie tak, żeby jak najwięcej profilaktyki robiły pielęgniarki położne rodzinne POZ. Więc my taką profilaktykę prowadzimy od lipca ubiegłego roku. Myślę, że też wiele osób jest zaskoczona, wypełniając ankietę w IKP, że to położna dzwoni do pań, pielęgniarki, do pań i do panów z informacją, że mamy skierowanie na badania, że my te badania interpretujemy, przygotowujemy zalecenia, jeżeli są nieprawidłowe, kierujemy do lekarza, do lekarza specjalisty, ale o to chodzi, żeby przesiać jak największą ilość osób. I w zależności od tego, co wyjdzie z ankiety, oprócz morfologii, moczu, TSH, całym lipidogram, wszystkie osoby powyżej 20 roku życia, co dla mnie jest bardzo, bardzo fajne badanie, lipoproteina A, czy nie jesteś obciążona genetycznie wysokimi cholesterolami, czyli krążenia, czyli większe ryzyko, czyli bardziej masz o siebie zadbać, masz więcej się ruszać, jeść zdrowiej, bo masz lipoproteiny nie do 75, tylko na przykład miałam pacjentkę, która miała lipoproteinę 350 i okazało się, że w rodzinie były zawały, udary. Nikt tego wcześniej nie badał, więc bardzo zachęcamy do wykonywania tych badań. Nie trzeba czekać w kolejkach do lekarza, wystarczy do nas też się zgłosić, ale po prostu zapytać, że można. To jest w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszyscy, co są ubezpieczeni, płacą składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą takie badanie zrobić raz na 5 lat, prawda? Diagnostyka będzie pogłębiona. My chcemy się skupić na tym, żeby społeczeństwo wiedziało, że to pielęgniarki położne mogą wystawiać skierowania na badania, te badania interpretować i wtedy, jeżeli jest coś nieprawidłowego, to kierują do lekarza rodzinnego. On ma tam specjalne też programy, on nie kwestionuje, on też może to robić, ale jak gdyby, żeby odciążyć zapracowanych lekarzy rodzinnych, żeby się skupili na leczeniu, a profilaktykę mają przejąć pielęgniarki położne POZ.
1: No panie, też są zapracowane. Nie zaprzeczajmy.
0: Tak, tylko może mamy też więcej kontaktu.
1: Bezpośredniego.
0: Bezpośredniego. Znaczy, jak chodzimy do domów, to też jest bezpośredni kontakt, tak? I mówię, to są nasi pacjenci, z którymi mieliśmy kontakt. Tak, a poza tym one już nie muszą się nigdzie zgłaszać. Nie muszą iść do przychodni. Bo jak gdyby często my pojawiamy się w domu, to tu jeszcze może koleżanka też powiedzieć, jak to wygląda z perspektywy osób starszych, bo to one się nimi zajmują.
2: Dokładnie. I my jesteśmy po to, żeby do tego pacjenta wejść, pobrać materiały do badania, zanieść do laboratorium i tak jak Basia mówiła, wyniki zinterpretować i wydać zalecenia. Tylko dodam, Basia wspomniała, że raz na 5 lat dla osób młodych do 49 jest co 5 lat, powyżej 49 są to 3 lata badania.
1: Ale mówimy tutaj o tym konkretnym projekcie, programie Moje Zdrowie. Pani Wioletto, ale pani też tutaj jakby tę służebność ma głównie wobec tych starszych osób, no nie? Dobrze, ja się domyślam, bo młodszy sobie pójdzie, sam sobie sprawę załatwi.
2: Owszem, to są głównie osoby starsze, ale tak jak wspomniałyśmy wcześniej, że osoby, jeżeli jest w rodzinie osoba młodsza, która na przykład chce z tego skorzystać, no to nie widzę problemu, żeby też tą krew i pobrać materiał, zajść do laboratorium i ten program zrealizować.
1: Na miejscu po prostu od razu.
2: Dokładnie.
1: Mhm. Czyli to też jest takie odstresowanie. Ktoś się mniej stresuje, bo jest we własnym mieszkaniu, we własnym domu, prawda?
0: Pobierać badania pobieraliśmy do tej pory i dziewczyny na zlecenie lekarskie te badania pobierają do dziś, ale jak gdyby to jest samodzielność. Tu od momentu wydania skierowania na badania, interpretacji wyników, jeżeli jest wszystko w porządku, to wystarcza. Omijamy poradę lekarską. Tak jest w całej Europie Zachodniej. Czekamy na kompetencje zwolnień wytchnieniowych, czyli jeżeli jesteś przeziębiona, nie możesz przyjść do pracy, to nie musisz czekać w kolejkach do lekarza, dzwoniąc, że jesteś 21 w kolejce, tylko dzwonisz do swojej położnej czy pielęgniarki rodzinnej i ona mówi: okej, dostajesz, przyjdź, albo ja, jak się źle czujesz, przyjadę do ciebie do domu, ale to musimy poczekać.
1: Tego jeszcze nie ma.
0: Tego jeszcze nie ma. Mamy wiele rzeczy, które miały być, ale nie ma, bo nie ma ich w koszyku świadczeń. Więc też nie jesteśmy z drugiej strony wolontariuszkami, bo musimy się też z czegoś utrzymywać, prawda?
1: Świadczycie po prostu usługi medyczne, to jest firma, tak?
0: Tak, ale nie jesteśmy we dwie. Jest nas trzy

0: położne
1: i 9 pielęgniarek.
2: Jesteś na bezpośrednim kontrakcie z funduszem, więc pracujemy głównie z pacjentem, nie poświęcając zbyt dużo czasu na pracę w gabinetach.
3: Czyli w gabinecie też można Was znaleźć, ale można. Przede wszystkim...
2: Mamy godzinę, kiedy jesteśmy w gabinecie też. Pacjenci dzwonią i umawiamy się na wizyty domowe.
0: 2 godziny jesteśmy w gabinecie, my położne są od 8 do 10, oprócz czwartku, bo w czwartki mam zajęcia w szkole rodzenia w Iławie o godzinie 9, a w Lubawie o godzinie 12 na zamku, a tutaj w Calu na Wiejskiej 2D.
2: Ale jesteśmy my i wtedy przekierowujemy pacjentki.
3: Czyli nie ma położnych rodzinnych, ale są pielęgniarki rodzinne. Ta nazwa też jest troszeczkę chyba inna niż była. Czy mnie się wydaje, że panie się nazywały zawsze tak, że to była pielęgniarka rodzinna?
2: Tak. Była środowiskowa. Była środowiskowa, to też się właśnie zmieniło.
0: Potem środowiskowo-rodzinna, a teraz jest rodzinna. Mamy specjalizację rodzinną dla pielęgniarek, dla położnych. Takie mamy pokończone, więc oprócz tego, że jesteśmy magistrami w swoich fachach, to jeszcze mamy specjalizację rodzinną właśnie. Tak jak lekarze rodzinni, tak my mamy pielęgniarstwo rodzinne dla położnych i dla pielęgniarek.
3: Bardzo dziękuję. Dziękuję paniom za rozmowę. Po drugiej stronie mikrofonu Barbara Hojnowska, położna rodzinna, oraz Violetta Słomska, pielęgniarka rodzinna z Agencji Świadczeń Medycznych Vita. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
4: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
5: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski Iława dwóch przedstawicieli zasnej imprezy drugiej edycji, która odbędzie się na Wyspie Młyńskiej, ale zanim oni opowiedzą, to się przedstawię.
6: Witamy serdecznie, Andrzej Olejnik.
7: Filip Szpakowski.
5: A mówimy o GastroFest, tej imprezie, która, i tutaj słowa do Andrzeja, przypomnijmy, zaranie tej imprezy wystartowała kiedy i w ramach czego?
6: Wystartowała w ubiegłym roku, pierwsza edycja była w ubiegłym roku i w ramach w sumie pomysłu naszego wspólnego, żeby zrobić imprezę, jakiej w Iławie jeszcze nie było. Filip chciał zorganizować naszą gastronomię restauratorów. Ja z kolei, ze względu na to, że jestem bliżej muzyki, chciałem, żebyśmy pokazali troszkę scenę DJ-ską na jakimś festiwalu, który zmaterializował się i okazało się, że było to w ubiegłym roku strzałem w dziesiątkę i przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.
5: No właśnie, kto nie był, to niech żałuje. Być może zawita na drugą edycję. Powiedzmy, że projekt drugiej edycji został zgłoszony do IBO i dlatego się odbywa między innymi.
6: Tak, no myślę, że odbyłby się też bez IBO, jednakże IBO wpłynęło na to, że możemy zrobić więcej i możemy zrobić mocniej i my z Filipem nie możemy się już doczekać tego, co będzie w tym roku, bo jesteśmy przekonani, że to będzie petarda.
5: No właśnie, tak jak już Cię zahaczałem na pierwszej edycji, to zapewniałeś, że będzie więcej i po stronie menu tego do jedzenia i po stronie tego menu do słuchania, to teraz do gastronomii przechodzimy. Filipie, co tam będzie się działo na naszych kubkach smakowych?
7: No myślę, że w tym roku będzie o wiele lepiej niż zeszłego roku. Zupgrade'owaliśmy trochę tą listę, tą grupę ludzi, którzy będą z nami tworzyć ten festiwal. Na pewno będzie malinowy rynek, to jest mój serdeczny przyjaciel. Będziemy robić nawet sushi, będziemy grillować, to już jakby ze strony Czapli. Będzie też lodziarnia Bibi i jako nowość będzie Buda XD.
5: Pomieścicie się w tych kontenerach, które tam są, czy trochę teren będzie rozszerzony?
7: Wypełnimy kontenery na pewno, ale rozszerzymy też naszą jakby działalność, żeby wszyscy mieli równe podejście do tego, żeby mogli sobie coś zjeść i żeby ta strefa jedzeniowa była po prostu troszkę większa, troszkę bardziej dostępna.
5: Okej. Okay. Jakieś rezerwacje robić? Czy to robicie na zasadzie w food truckach, kto pierwszy, ten lepszy?
7: Myślę, że będzie trzeba sobie ewentualnie wynająć jakiegoś stacza, bo myślę, że będą kolejki, ale już tak bez żartów, to sądzę, że sobie poradzimy i będzie tylu wystawców i tyle miejsca, żeby każdy sobie skorzystał.
5: To teraz przechodzimy do drugiej strefy, czyli imprezowo-rozrywkowo-muzycznej. Andrzej, co tam będzie się działo?
6: Czyli w tym roku, zgodnie z tym, co już wcześniej mówiliśmy, będzie się działo dużo więcej niż w ubiegłym roku. Będą z jednej strony elementy wspólne, czyli będziemy mieli tą pierwszą część wydarzenia, bo podzieliłbym je na dwie części, na tą pierwszą w czasie dnia i drugą w czasie wieczoru, gdzie będzie już stricte muzycznie i imprezowo. Tak więc w pierwszej części dnia będziemy mieli atrakcje dla każdej grupy, będziemy mieli dmuchańce i kino 7D dla dzieciaków. To było rok temu i świetnie się dzieci bawiły i była to świetna atrakcja. Z drugiej strony będziemy mieli coś także dla starszych dzieci, a także młodzieży i dla dorosłych, czyli będzie yoga, będzie fitness. Jeżeli chodzi o jogę, będziemy współpracowali z Kasią Grabkowską. Będziemy mieli zajęcia z pilatesu.

0: w zdrowym ciele. Endorfina z kolei będzie prezentowała swoje nowości, jeżeli chodzi o bar i fitness. Także będziemy mieli nowość, jeżeli chodzi o taniec, bo będzie pokaz tańca hip-hopowego ze Snappy z Iławską ekipą, ale też wieczorkiem, późniejszym troszkę wieczorkiem, będziemy mieli występ artystyczny dwukrotnej medalistki Mistrzostw Polski Emilii Dzięcioł, która będzie robiła pokaz pole dance. I to będzie nowość i to będzie na pewno bardzo, bardzo ważna część i ważna część tego wydarzenia, na którą oczywiście serdecznie zapraszamy. I teraz przechodząc do części muzycznej, będziemy mieli...
1: Czekaj, bo mi się pytanie nasuwa, które drzewo wykorzysta. Czy jednak rura będzie ustawiona w którejś części wyspy?
0: Słuchaj, nie będzie to brzoza, jedna z tych brzoz, które tam są, będzie to rura, która będzie tam postawiona na czas występu. I to będzie występ, który będzie w bliżej 21-22.
1: Okej, okay, potem muzyka. Jaka?
0: Muzyka nawet wcześniej. Muzyka zacznie się już bliżej godziny 16 i będziemy mieli, słuchajcie, będziemy mieli 7 DJ-ów. To jest niesamowite, co udało się w tym roku zorganizować. A jeżeli chodzi o headlinera, headlinerem będzie zespół drum and bassowy, młoda, niesamowita ekipa z Trójmiasta, zespół Wydmy. Będą o godzinie 12 prezentowali swoje umiejętności. Powiem krótko, widziałem ich koncert online'owo i jestem zachwycony, a jeżeli chodzi o ich single Tree City Life, to jest coś, co zupełnie mnie wyrwało z butów, tak więc jestem przekonany, że zrobił świetną robotę, ale słuchajcie, to jest 12, to jest północ, to jest gwiazda wieczoru.
1: A ta 12, dobra.
0: Tak, to już jest 12. Wcześniej od 17 zaczynamy z naszą miejską ekipą. Wspomnę tutaj o naszej reprezentacji Iławskiej, bo nie wszyscy wiedzą, że Iława ma bardzo, bardzo dobrych DJ-i, którzy grają w Polsce, grają w ośrodkach wielkich w Polsce, grają poza granicami Polski i mamy tutaj ekipę, która będzie z jednej strony Gone Fishing, w której ja jestem jako Skalski z Gregiem Bagerem. Będzie Jano, nasz DJ, który w Czapli pokazał się wielokrotnie z niesamowitej strony i prowadził tą publikę niesamowicie. Będzie też Revi, który w Czapli z nami nie współpracował wcześniej. Ostatnio zagraliśmy razem i to jest początek współpracy, która na pewno się nie skończy i on także został w ostatniej chwili doproszony do tego line-upu. Jeżeli chodzi o ludzi spoza Iławy, DJ spoza Iławy, to będziemy mieli Kubana z Bełchatowa, będziemy mieli Daniela Krasę, który jest gościem, DJ-em, który gra głównie w Anglii i jest rozpoznawalną postacią w Anglii, w angielskich klubach. No i to byłoby, czy mamy wszystko? Tak, no i mamy Gwiazdę Wieczoru Wydmy, ale o tym już wspominaliśmy. Jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, to będzie House, UK Garage, po północy będziemy głównie grać drum and bass, tak więc będziemy rozpędzać powoli i troszkę lżej, a po północy będzie już szybciej z potężną energią do 3 lub 4 nad ranem.
1: Jeśli chodzi o teren parkietowo-DJski, to tak samo, czy trochę się przemieszczacie?
0: Będzie w tym samym miejscu i miejmy nadzieję, że pogoda dopisze.
1: Okej, to teraz jeszcze spytam o rozpiskę godzinową, bo o niej nie powiedzieliśmy. Ogólnie o dniu też nie powiedzieliśmy. Jaki dzień i o której startujecie?
0: 13 czerwca, startujemy w południe.
1: I po kolei co tam dalej będzie się działo? Jakieś takie odliczanie godzinowe, o której można na coś się załapać, albo do której można się załapać na przykład na jedzenie?
2: Myślę, że jedzenie wystartuje w okolicach godziny 13-14. Oprócz tych wszystkich wydarzeń, o których wspomniał Andrzej, będą też jeszcze dodatkowe rzeczy się działy tam w okolicy. Będziemy mieli też pokazy lub instruktaże masażu, będą też animacje dla dzieci prowadzone przez Siemka Animacje i przez naszą kochaną Beatę. Będziemy mieli również, bo zapomniałem wspomnieć, jeżeli chodzi o jedzenie, będziemy mieli też super food truck, który będzie serwował burgery, który przyjeżdża do nas prosto z susza. Ilość tych wydarzeń i dodatkowych wystawców ciągle rośnie, także na pewno możecie się spodziewać czegoś ciekawego i czegoś, co wam będzie się podobało.
1: Czy jest szansa, że ta mnogość smaków spowoduje, że to wszystko nie zejdzie, jak to mówią ludzie na raz, i jest szansa, że do wieczora będzie można coś tam szamać?
2: Wydaje mi się, że niekoniecznie, ponieważ rok temu każdy z wystawców, każdy z gastronomów iławskich wysprzedał się do zera, i także jeżeli chodzi o jedzenie, znika szybko i trzeba pojawiać się jak najszybciej, żeby jeszcze coś tam spróbować.
1: Potem odliczanie tych atrakcji, czyli yoga, masaże i tak dalej, to będą się o konkretnych godzinach zaczynać, czy to będzie dostępne w ramach mniej więcej całej imprezy?
0: 13 czerwca startujemy z Dmuchańcami, z kinem 7D i z całą ofertą gastronomiczną niesamowitą, która będzie. W tym wczesnym czasie już będziemy startowali z aktywnościami typu yoga, typu fitness, pokazy tańca. Od godziny około 16 będziemy startowali już rozbiegowo z muzyką. Najpierw będą grali DJ-e muzykę, która będzie troszkę spokojniejsza i ona będzie przyspieszać. Od jakichś chili przejdziemy w house'y, afro house'y i później będziemy zmierzali w kierunku północy, już w kierunku drum and bass'ów i potężnej energii, gdy o 12 wystrzeli nam gwiazda wieczoru Wydmy z Trójmiasta i będą dawali pokaz nie tyle DJ-ski, co oni są zespołem, który będzie prezentował swoją muzykę, swoje produkcje, i wokalistka i producent będą tam grali na żywo. Po nich będzie grał Jano jeszcze bardziej energiczne rzeczy drum and bassowe i kończył imprezę będę ja także drum and bassowo bliżej godziny 3-4. Więc tak wygląda line-up, jeżeli chodzi o to, co chcemy przygotować. A mamy jeszcze dodatkowe atrakcje, bo będą jeszcze pokazy tańca hip-hopowego z naszej iławskiej ekipy Snappy, a także bliżej godziny 21-22 będzie pokaz pole dance. Pole dance artystyczny, dwukrotnej medalistki mistrzostw świata Emilii Dzięcioł z Ostródy, która prowadzi szkołę Heaven i będzie tutaj prezentowała swoje umiejętności. Dodam, że Filip jeszcze dogrywa kilka temacików, które mogą być mega ekscytujące.
2: Bardzo możliwe, że będzie coś związanego z piłkarzykami lub tego rodzaju grami barowymi.
1: To wypatrujcie harmonogramu już dogranego i im bliżej imprezy, to on będzie się krystalizował, a gośćmi Westę byli
2: Filip Szpakowski
0: i Andrzej Olejnik. Pozdrowionka.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława. Rozmawiam z warmińsko-mazurską kurator oświaty Jolantą Skrzypczyńską. Mowa będzie o kontroli w szkole podstawowej imienia Józefa Bema w Suszu, która została przeprowadzona przez wizytatorów z delegatury elbląskiej. Bezpośrednią przyczyną tej kontroli była śmierć nastolatka na torach pod Suszem.
5: W dniu 20 kwietnia, to poniedziałek, została przeprowadzona kontrola przez wizytatorów z delegatury mojej elbląskiej, ponieważ wcześniej, w piątek, powzięłyśmy wiadomość o tym tragicznym zdarzeniu, które miało miejsce w Suszu. Więc był uczniem szkoły Mateusz, dlatego też ta kontrola została zlecona, żeby wykonać ją jak najszybciej. W tej chwili nawet burmistrz wystąpił z taką prośbą, no ale to już rzeczywiście jesteśmy po tej kontroli. Kontrola była dosyć szczegółowa, raport zawiera 23 strony, opisuje szczegółowo sytuację w szkole, to w jaki sposób szkoła dba o bezpieczeństwo swoich uczniów, jak wyglądają sprawy opieki nad uczniami, nad ich bezpieczeństwem oraz no, ze szczególnym jakby też wskazaniem na Mateusza, jego sytuację w szkole, jego historię całą w szkole i to, co się działo, o czym szkoła wiedziała lub nie wiedziała. Znaczy, jak nie wiedziała, to oczywiście tego nie stwierdziliśmy. Przeanalizowane zostały dokumenty i przeprowadzone rozmowy z panią dyrektor, wychowawcą i pedagogiem i psychologiem, czyli ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
4: Jakie są wyniki tej kontroli? Coś się pani tutaj rzuca w oczy?
5: Znaczy tak, sam protokół, no ponieważ jest bardzo szczegółowy, więc bardzo jakby czytając go, widzę atmosferę w szkole, co mnie no, uspokoiło, że jednak szkoła pracuje i wykonuje to, co do niej należy, ponieważ uczniowie są zaopiekowani. Szkoła ma wiedzę na temat sytuacji konfliktowych. Prawdopodobnie nie wszystkich, bo to, co zaobserwują nauczyciele, czy wychowawcy, czy co zgłoszą rodzice, to oczywiście szkoła podejmuje te wyzwania i próbuje sprawy rozwiązać i załatwić. Czyli nie ma tak, że ktoś zgłosił coś i nie było, szkoła się problemem nie zajęła. Więc no to mnie na tyle uspokaja, bo uważam, że taka jest rola szkoły. Natomiast rzeczywiście jest szkoła według mnie

0: lustrem społeczeństwa, czyli młodzi ludzie też są skonfliktowani, też ze sobą tam gdzieś walczą o palmę pierwszeństwa i dochodzi do takich aktów przemocy, dla jednych mniej ważnych, dla innych bardziej wrażliwych, którzy się tym przejmują. Akty przemocy przede wszystkim wynikają z tego protokołu przemocy słownej. Nie ma tutaj jakby wspomnianych o bójkach czy jakimiś innych zachowaniach uczniów, które by miały miejsce na terenie szkoły. Natomiast zdarzają się przepychanki słowne. Często dotyczą one również zachowań dziewcząt, które są agresywne w stosunku do swoich kolegów, no ale to jest społeczność szkolna, w której znajduje się dużo różnych ludzi, różnych młodych ludzi i to wszystko może się czasami zdarzyć. Wychowawcy natomiast, mam takie wrażenie po przeczytaniu tego protokołu, że reagują na te sytuacje i próbują rozwiązywać. Są rozmowy pedagogów i pedagoga i czy pedagoga specjalnego i psychologa, że wychowawcy są prowadzone analizy sytuacji w pierwszym półroczu, w drugim półroczu, co jeszcze też takie no, uważam ważne, że pani dyrektor się pochyla nad tymi problemami i w sprawozdaniach swoich z nadzoru ujmuje i próbuje naprawiać tam, gdzie coś jest nie tak jeszcze w szkole. Natomiast szkoła ma też dwie takie formy zgłaszania przemocy. To jest między innymi skrzyneczka taka, gdzie można wrzucić kartkę i powiadomić anonimowo o tym, że przemoc dotyczy mnie. Czy ja tej przemocy doświadczam, czy moi koledzy, koleżanki. A drugi, wprowadzony w tym roku aplikację ReSchool, która też umożliwia, każdy uczeń ma ją zainstalowaną na telefonie i może zgłosić przypadki niewłaściwych zachowań rówieśniczych względem siebie czy koleżeństwa, więc to też jest takie cenne, że szkoła takie nowsze metody też zastosowała, przy czym oczywiście na razie miała pustą skrzyneczkę i nie miała zgłoszeń w tym ReSchool-u, w tej aplikacji, więc albo uczniowie tego nie chcą zgłaszać, a rzeczywiście coś się dzieje, bo samego oględzin wizytatorów, dwóch pań wizytatorek, przeglądania sytuacji w szkole, nie wynika, że szkoła źle jakby nie reaguje na sygnały, które do niej docierają z zewnątrz, od rodziców, lub gdy sama zaobserwuje. Oczywiście reagują, nauczyciele podchodzą z empatią i reagują, natomiast no może się zdarzyć, że coś gdzieś zostało przeoczone, bo no życie takie też jest, że bardzo się staramy, ale może nam coś umknąć. Nie umiem powiedzieć w tej chwili, czy tutaj takie miejsce miała taka sytuacja, ponieważ od dowodów takich twardych jest policja i prokuratura. Na podstawie mojego protokołu nie widzę tutaj nic takiego, czego każda szkoła nie doświadcza, że się pochyla nad uczniami.
1: Przypomnę, rozmawiam z warmińsko-mazurską kurator oświaty Jolantą Skrzypczyńską. Pani kurator, pani tutaj mówi o atmosferze ogólnej, która pani nie zaniepokoiła. Przeszła pani już tutaj też do tematu chłopca, którego życie zakończyło się w tak tragiczny sposób. I tu moje pytanie, czy państwo też sprawdzaliście, czy byliście w stanie głębiej wejść w temat tego chłopca? Wspomniała pani, że tutaj oczywiście pod nadzorem prokuratury to śledztwo się toczy. Natomiast czy państwo macie w ogóle takie możliwości, czy państwo byliście w stanie wniknąć głębiej w tę sprawę?
0: Mogliśmy na tyle, na ile pozwalała nam, że tak powiem, dokumentacja szkoły i rozmowy z dyrektorem wychowawcą, czy tymi specjalistami. Mhm. Jak najbardziej, bo tak naprawdę kontrola była właśnie pod tym kątem, ponieważ było dla nas zdarzenie nadzwyczajne, więc musieliśmy jak najbardziej przyjrzeć się też temu uczniowi i jego relacjom w szkole.
1: Czy z tych dowodów, które państwo zebraliście, wynika, że rzeczywiście w tym zakresie były jakieś, mogły być jakieś zaniedbania?
0: No i znowu trudno jakby ocenić w ten sposób, czy zaniedbania, czy nie. Cała historia chłopca jest prześledzona przez wizytatorów od pierwszej klasy, bo on przez 7 lat

był w szkole, w klasach 1-3 w tym nauczaniu początkowym nie było żadnych sygnałów, że coś się dzieje, czyli dobrze w klasie funkcjonował. Potem przeszedł do klasy sportowej, którą ukończył, klasę 4, i po klasie 4 rodzice poprosili o przeniesienie do macierzystej klasy, do której uczęszczał w klasie 1-3, czyli do tych kolegów, których miał w początkowym czasie nauczania w szkole. I właśnie jednym z takim uzasadnienia rodzica było to, że uczniowie, niektórzy dokuczają uczniowie w tej klasie sportowej. No to do klasy 5 już we wrześniu przeniesiony został przez panią dyrektor do klasy macierzystej, do której uczęszczał w klasie 6 i teraz w klasie 7, czyli z tymi kolegami, z którymi był w klasie 1-3. Był postrzegany jako uczeń wrażliwy, ale spokojny, z dobrymi relacjami z kolegami i koleżankami, więc tak, no miał dobrą opinię, szanował koleżanki i kolegów. Natomiast we wrześniu rodzic zgłosił wychowawcy taką prośbę, żeby się przyjrzał frekwencji w klasie, ponieważ jest ona bardzo słaba i syn też zaczyna uciekać z lekcji. No więc tutaj jakby pierwszy taki sygnał, ale to nie przemocowy w takim bezpośrednim sformułowaniu, że uczeń był gnębiony, więc ucieka z lekcji, tylko coś się dzieje w klasie i żeby się pan wychowawca temu przyjrzał. Następny sygnał to był w lutym od rodzica. Prośba była rodzica, żeby spotkać się z panią dyrektor też na temat sytuacji w klasie. Pani dyrektor zaproponowała spotkanie, ale rodzice nie przyszli, więc jakby temat nie został zgłębiony, co było jakby przyczyną, o co mama miała na myśli, więc tutaj jakby tak zostaje ten temat otwarty. Być może gdyby tu się zgłębiło temat, to by wyszło, chociaż po tym, nawet jak ta mama nie przyszła, pani pedagog, pani psycholog, pani pedagog specjalna rozmawiały z Mateuszem i z kolegami z klasy na temat tych konfliktów, jak się tam

chociaż po tym, nawet jak ta mama nie przyszła, pani pedagog, pani psycholog, pani pedagog specjalna rozmawiały z Mateuszem i z kolegami z klasy na temat tych konfliktów, jak się tam

0: dalej jakby tego nikt chyba już nie monitorował, a może ten konflikt jednak nie wygasł. Nie mam tutaj jakby wiedzy, na jakim on był, jakie miał podłoże, co było przyczyną tej bójki, która tutaj miała miejsce w lutym między chłopakami. Myślę, że wychowawcy mają taką wiedzę, natomiast nie zostało ujęte konkretnie przyczyna, tak? No bo nie wszystko też możemy wpisać w taki protokół. Doszło do porozumienia, bo chłopcy generalnie też potrafili ze sobą całkiem dobrze współpracować i współżyć w klasie, więc trudno mi powiedzieć, na podstawie czego się te konflikty rodziły, nie? Co tam było przyczyną? Czy oni się z niego wyśmiewali? Ja to tylko mam wyczytane gdzieś tam w internetach, tak? Natomiast w protokole nie jest napisane nic na temat, żeby ta sytuacja, te bójki były z tym spowodowane, że właśnie skoro Mateusz był spokojny, to może nawet nie on inicjował te bójki. A może coś się zadziewało, no w końcu to są też młodzi ludzie, którzy uczą się dopiero społecznych zachowań i coś mogło kogoś sprowokować, prawda? W końcu to no, każdy ma jakieś tam swoje ograniczone możliwości tego, żeby słuchać, jak cię ktoś z ciebie śmieje, czy komuś dokucza. No ale sytuacja została zażegnana i chłopcy się pogodzili, wszystko już dalej nie zaobserwowano, żeby coś się działo. Tego tak naprawdę chyba dla wszystkich to było szokiem, co się stało.
1: Czy jest informacja w tym protokole o tym, że chłopiec doświadczał hejtu? Czy jest to gdzieś...
0: Nie.
1: Nie ma takiej...
0: Miał dwie uwagi. Uwagę za rozmowę na lekcji z jesieni tego roku i z kwietnia tego roku, że wyszedł do Żabki. No to są takie. Natomiast o hejcie nigdzie nie ma mowy. Jakby nie wypłynęło to w trakcie rozmów z tymi osobami, które tu wymieniłam, nie?
1: Jeszcze pytanie, czy po tego typu kontroli, którą Państwo przeprowadziliście w placówce, czy są jakieś sugestie do wdrożenia czegokolwiek w szkole? Czy nie?
0: To znaczy jest 6 zaleceń, takich, które mają jakby no jeszcze usprawnić pracę szkoły, tak? Bo tam na przykład pojawiła się kwestia dyżurów. Są dyżury na korytarzu, w szatniach, wszędzie wyznaczone. Dyżury w szkole się tak planuje, żeby każde miejsce było dostępne w zasięgu wzroku nauczyciela dyżurującego. Wie pani. Czasami ktoś nie dojdzie na czas. Dyrekcja ma obowiązek nadzorować i kontrolować, dlatego tutaj jest takie zalecenie też przez nas wydane, żeby jednak bardziej wzmocnienie nadzoru nad organizacją i pełnieniem dyżurów. Wie pani, zawsze coś można poprawić, nie? W szkole. Że może właśnie, jeżeli jest jakaś sytuacja, zadzieje się, młodzież, dzieci się pogodzą, no bo na tym to też polega, tak? Że mamy się godzić ze sobą i dalej funkcjonować, to jednak monitorować, czy

0: klasie siódmej, żeby zminimalizować problemy wychowawcze, bo o tej klasie sam wychowawca mówi, że to jest trudna klasa. Czyli no jest dużo tam takich dzieci, które walczą o swoje pozycje lub i w ogóle wagarują. No właśnie, więc ta niska frekwencja, no to też nad tym trzeba popracować. Może bardziej rodziców też w to zaangażować i rozliczać, jeżeli jest ta frekwencja taka słaba, bo to obowiązkiem rodziców jest wysyłać dzieci do szkoły, nie?
1: To mamy drugą rzecz do wdrożenia.
0: Wobec zaistniałej sytuacji zaleca się dyrektorowi dokonać diagnozy poziomu bezpieczeństwa w szkole w celu określenia czynników wymagających niezwłocznej, długofalowej poprawy stanu bezpieczeństwa pobytu w szkole. Zgodnie z artykułem 61 ust. 1 punkt 6 tam rozporządzenia Rady Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpiecznych higienicznych, publicznych, niepublicznych szkołach i placówkach. Może tak mówiąc krótko, co roku szkoła ma obowiązek wraz z rodzicami, z Radą Rodziców opracować program profilaktyczno-wychowawczy. I ten program opracowuje się na podstawie diagnozy przeprowadzonej w szkole, no bo na podstawie czegoś trzeba oprzeć, prawda? Trzeba wiedzieć, co jest problemem w szkole, czy palenie papierosów, czy e-papierosów, czy inne używki, czy właśnie bójki, więc przeprowadza się taką anonimową ankietę, robi się diagnozę i na podstawie tej diagnozy ustala się ten program wychowawczy. Ponieważ w tym roku ten program w szkole był akurat bez tej diagnozy, no to jest zalecenie, że mają robić diagnozę przed każdym przyjęciem tego planu. Drugie zalecenie dotyczy tego, żeby nauczyciele w swoich działaniach tych dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych kierowali się dobrym uczniom, troską o ich zdrowie, podstawą moralną, poszanowaniem godności, ale żeby dyrektor egzekwował od nauczycieli realizację tych obowiązków. Nie znaczy, że oni ich nie robią, ale to, co żeśmy przed chwilą rozmawiały, jeżeli coś się zadziało, to czasami nauczyciel myśli, no dobrze, pogodzili się, już będzie dobrze. Nie widać oznak zewnętrznych, a może czasami trzeba zapytać jeszcze, nie? Czy na pewno wszystko w porządku, gdzieś przeobserwować w innej sytuacji, więc to takie zalecenie, żeby może nauczyciele jeszcze bardziej zintensyfikowali te swoje monitorowanie sytuacji, nawet pokonfliktowej. Trzecie to było właśnie zaleca dyrektorowi wzmocnienie nadzoru nad działaniami wychowawców klas w okresie komunikacji z rodzicami uczniów. To też tak jakby nie wszyscy rodzice często też nie przychodzą. Przychodzą na pierwsze spotkania, a potem jest rodzic nieobecny cały rok do następnego września. Więc tutaj jednak też chcielibyśmy, żeby pani dyrektor wzmocniła ten nadzór nad działaniami wychowawców klas, żeby oni jednak spróbowali popracować nad takim sposobem, żeby tych rodziców do szkoły jednak ściągać, szczególnie kiedy są sytuacje konfliktowe. Następne to było to o dyżurach, żeby było wzmocnienie nadzoru. Dyżury są, ale żeby jeszcze wzmocniono nadzór, żeby na pewno nauczyciele zawsze byli. Następne o tej absencji, czyli tą klasę siódmą, żeby tam przyjrzeć im się.
1: Naszym gościem jest warmińsko-mazurska kurator oświaty Jolanta Skrzypczyńska. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Prawie 200 osób stanie na starcie kolejnego Swim Run Kono, będą biec i pływać w jezioraku. Zarezerwujcie sobie czas na kibicowanie w niedzielę od godziny 10. Centrum wydarzenia to port śródlądowy Iława.
3: Swim Run Kono Iława, czyli bieganie i pływanie na terenie miasta Iławy, Wyspy Wielka Żuława i najdłuższego jeziora w Polsce, Jeziorak. Czyli tak, mamy sprint, czy to jest jedna pętla, 7800 metrów, 1400 pływania i 6200 biegu. Długi solot, czyli dwie pętle, około 16 km, 2800 w wodzie, 1250 na lądzie.
1: To mówił Radek Etmański, a teraz Jarosław Piechotka.
4: Mamy te dystanse dość takie, dla nas wydają się długie, ale okazuje się, tutaj z Radkiem stwierdziliśmy, że są zawodnicy, którzy mówią, że to jest ciągle za mało, że ten dystans powinien być dwa razy dłuższy, trzy razy dłuższy, dlatego że jak oni jadą z południa Polski, czy tam z centralnej Polski, to oni by chcieli dwa, trzy razy więcej popływać i pobiegać. Tak jak mówiliśmy o tym, że nam się wydaje, że to jest duży wyczyn, dla nich jest wyczyn, jeżeli są bardzo zmęczeni. A tu się okazuje, że oni po takich dwóch pętlach stoją, rozmawiają, dyskutują, jedzą sobie banana, jakby się nic nie zdarzyło. Dzień wcześniej w zeszłym roku mieli zawody, przyjechali do nas, znowu startowali i znowu się zwijali, bo za chwilę znowu gdzieś tam jakiś wyjazd na jakieś zawody.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: I po reklamie.

Kaska i ława. Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. I po reklamie.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na SKPN.
5: Chcę tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
0: Autopromocja.

0: myślę.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
7: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.